0: Radio Alex.
1: Dziś czwartek to 18 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w ataku dronów na obwód rostowski w południowej Rosji. Według lokalnych władz po uderzeniu wybuchły pożary w dwóch obiektach komercyjnych. Na razie nie podano szczegółów dotyczących skali zniszczenia ani charakteru zaatakowanych budynków. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus, czasowe zawieszenie amerykańskich sankcji na irańską ropę oraz rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu atomowego. Dokument przewiduje także odblokowanie irańskich aktywów i program odbudowy gospodarki tego kraju. Jak informowaliśmy w faktach, porozumienie mieli podpisać prezydenci obydwu państw. Teheran przekazał, że planowana na piątek ceremonia podpisania dokumentów w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy obu stron mają kontynuować tam rozmowy. Wielki sport i mistrzowskie zmagania w świecie piłki nożnej, bo Anglia i Gana zwycięsko rozpoczęły rywalizację w grupie L tego mundialu. Anglicy pokonali Chorwację 4-2 i to mimo remisu po pierwszej połowie, a Gana wygrała z Panamą 1-0, zdobywając bramkę w ostatnich minutach doliczonego już czasu gry. Po pierwszej kolejce oba zwycięskie zespoły mają po 3 punkty. Na czele tabeli znajduje się jednak Anglia dzięki lepszemu bilansowi bramek, a Chorwacja i Panama pozostają bez punktów. W następnej serii spotkań Anglia zmierzy się z Ganą, a Panama z Chorwacją. Radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Według medialnych doniesień w czasie specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Z kolei portal Zero podał również, że lekarz miał poza kolejnością organizować badania dla działaczy swojej partii. Szpital zapowiedział skierowanie zawiadomienia do prokuratury, a sprawą z urzędu zajmą się także śledczy. W związku z ujawnionymi informacjami Naczelna Izba Lekarska chce rozmawiać z premierem o zmianach, które mają wyeliminować, jak określono, patologie w systemie ochrony zdrowia. Z rzecznikiem Izby Jakubem Kosikowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Przez niejednorodne wyceny leczenia poszczególnych pacjentów, chorzy są dzieleni na tych, których opłaca się leczyć i na tych, których nie. Dlatego szpitale dobierają oddziały nie pod potrzeby społeczeństwa, tylko tak, żeby przetrwać finansowo. A na tych najbardziej opłacalnych oddziałach pracują lekarze z rekordowymi fakturami.
4: To nie jest ewenement w takim aspekcie, że to jest jeden przypadek, bo takich lekarzy z całego kraju będzie pewnie kilkuset, którzy zarabiają takie pieniądze. Większość się zarobi, że tak powiem, uczciwie, bez pleców, nazwijmy to, politycznych.
3: Mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, który dodaje, że w rozmowach nad zmianami w systemie potrzebna jest praca ponad politycznymi podziałami i poza samorządami medycznymi, premierem, ministrami zdrowia i finansów do stołu powinien usiąść prezydent i przedstawiciele opozycji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Uwaga, uwaga, nadchodzą. Odchodzą upalne dni. Może jeszcze nie dzisiaj, ale już na przykład na zachodzie Polski bardzo ciepło. W Słubicach ponad 19 stopni. Najchłodniej w tej chwili w Kielcach i w Zamościu 7,5 stopnia. U nas, no, w wielu miejscach dwucyfrowy wynik się pojawił. Co czeka nas w ciągu dnia? Ano, zdecydowany wzrost temperatury. Najprzyjemniej w komforcie termicznym na Podhalu, na Lubelszczyźnie do 23, a generalnie na południu Polski nawet 25-26 stopni ma się pojawić. Kolejne dni mają być cieplejsze, informują synoptycy. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr na razie obojętny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Radio Alex. Czas podsumować tematy, o których mówiliśmy w wiadomościach. Anna Kruszewska. Zapraszam. Przed zajazdem górskim w zakopiańskich Kuźnicach odsłonięto tablicę szlaku polsko-węgierskiego. Tuż obok na placu stoi już pomnik, który upamiętnia kurierów tatrzańskich przemierzających w okresie II wojny światowej trasę Zakopane-Budapeszt.
7: Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was powitać w tym miejscu. W Kuźnicach, miejscu tam, gdzie od niedawna stoi pomnik kurierów tatrzańskich. Jesteśmy tutaj dlatego, bo dzięki współpracy z Urzędem Miasta Zakopanego i z PTTK stworzyliśmy szlak turystyczny o nazwie Szlak Polsko-Węgierski, który zaczyna się na Orawie, przebiega przez Podhale i skończy się w mieście Ściawnicy. Na tym szlaku szukamy wątków, wydarzeń, ważnych postaci, relacji polsko-węgierskich. A jesteśmy tutaj w Kuźnicach dlatego, bo pomnik kurerów tatrzańskich przypomina wszystkim turystom, ci, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, o tych osobach, o tych ludziach, ci, którzy ryzykując swoje życie w czasie II wojny światowej przybierali z okupowanej Polski meldunki, pieniędzy, ludzie do Budapesztu. Wielu z moich rodaków tutaj też przyjeżdża, ale nie zna tej historii. Dlatego naszym obowiązkiem jest dzisiaj, żeby opowiadać historię tych, ci, którzy ryzykowali swoje życie w okresie II wojny światowej za wolność. Tutaj na tej tablicy informacyjnej wymienieni są dwie osoby. Stanisław Marusarz i Wacław Felczak. Jest mi niezmiernie miło, że jest z nami też wnuczka Stanisława Marusarza i jestem za to bardzo wdzięczny. Ale jeśli pojedziemy na Węgry i zapytamy turystów, ci, którzy też przyjeżdżają z Węgier, oni mogą nie znać tych osób. Mogą nie znać, ponieważ w długich latach okresu komunizmu o kurierach tatrzańskich nie można było mówić. I ich historia była nieopowiedziana. Ale dzisiaj dlatego też odsłonimy tą tablicę, żeby wszyscy ci, którzy przyjeżdżają i z Polski, i z Węgier, i z krajów trzecich, poznali ich historię. Poznali historię Wacława Felczaka, który nie tylko nauczył się języka węgierskiego, ale także było bardzo ważną postacią w relacjach polsko-węgierskich w latach 80. i 90. który był też silnikiem węgierskiej demokracji w ostatnich latach zniewolenia komunizmu. A też opowiadamy historię Stanisława Marusarza, który spędził kilka lat na Węgrzech. Też zdobył sporo znajomych, przyjaciół. Projektował dla Węgierskiego Związku Narciarskiego skocznię narciarską. I też w 1956 roku pomagał swoim znajomym, ci, którzy musieli opuścić kraj, żeby mogli emigrować. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim naszym partnerom, ale przede wszystkim PTTK i miasto Zakopane, że doprowadzili do skutku tego projektu. Zapraszam wszystkich Państwa do przeczytania tych tekstów i zapraszam też do przejścia całej trasy, bo dzięki temu nie tylko możemy poznać teraźniejszość i przeszłość, ale także możemy też znaleźć kierunkowskaz do przyszłości. Dziękuję, że Państwo dzisiaj świętujecie z nami.
6: Mówił dr Tibor Gerencsir, konsul generalny Węgier w Krakowie. Wraz z konsulem Węgier tablicę odsłonili burmistrz Łukasz Filipowicz, prezes zarządu głównego PTTK Jerzy Kapłon i prezes spółki Polskie Tatry Piotr Włosiński. 340 metrów nowej drogi otwartej właśnie w Zakopanem. Zapewne lekarstwem na korki w mieście nie będzie, może jednak nieco rozładować ruch i odciążyć ulicę Chramcówki. Można już jeździć ulicą poprowadzoną od ronda imienia Klimka Bachledy do ulicy Hyców Potok. Ale uwaga, w tej okolicy jest reorganizacja ruchu.
0: Nowa stała organizacja ruchu. Zmienia się główny wyjazd Zakopanego. Jadąc od centrum miasta będzie zmiana pierwszeństwa na ulicy Chramcówki do Samków i potem na kolejnym skrzyżowaniu ulicy do Samków z ulicą Szymony i Hyców Potok będzie również zmiana pierwszeństwa przejazdu, także bardzo serdecznie prosimy uważać na tych skrzyżowaniach.
6: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Koszt inwestycji to 6 milionów 400 tysięcy złotych. Droga poprowadzona została między innymi na terenie byłej parowozowni. Dzięki niej teren ten zmieni swoje przeznaczenie.
8: Na tą chwilę będzie zajezdnia autobusowa. Były i są w przyszłości plany parkingów zaporowych, natomiast one jeszcze nie są skonkretyzowane. Nie ma tu za dużo miejsca, a komunikacja miejska bardzo w ostatnich latach się w mieście rozwinęła. To powoduje, że potrzebujemy dużo miejsca na autobusy, których mamy już około 12, a planowane są kolejne. Mamy złożony wniosek o dofinansowanie na 3 kolejne nowe autobusy elektryczne oraz na kompleksową przebudowę budynku lokomotywowni, który tutaj jest obok, gdzie będzie nowoczesne zaplecze socjalne dla całej komunikacji miejskiej.
9: Radio Alex ostrzega.
6: Teraz o tym, jak ustrzec się przed oszustwem z kwaterami. Po pierwsze, warto planować swój pobyt wcześniej, nie dokonywać rezerwacji na ostatnią chwilę i sprawdzać zwłaszcza te oferty, które mają podejrzanie niską cenę.
10: Sprawdzajmy, czy istnieje podany adres, ponieważ zdarza się tak, że ogłoszenie dotyczy ulicy bądź adresu, którego nigdy w rzeczywistości nie było lub nie ma. Tutaj pomocne będą narzędzia internetowe umożliwiające lokalizację adresu. Dokładnie sprawdzajmy dane obiektu. Jeżeli działa obiekt legalnie, powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta. Na przykład w Zakopanem, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane, można znaleźć informacje dla turystów w zakładce Baza Noclegowa. Tam klikając tą zakładkę, można sprawdzić adresy legalnie działających noclegów na terenie gminy Miasto Zakopane.
6: Warto również zachować wszelkie maile i dokumenty dotyczące płatności.
10: Zaliczkę wpłacajmy na konto bankowe. Każda propozycja przelania pieniędzy za pomocą

0: działający zgodnie z zasadami rynku.
1: Ważna też informacja dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Jeżeli zauważycie zdjęcia lub inne dane waszego pensjonatu, domku, apartamentu, które zostały wam skradzione i znajdują się z inną ofertą, należy natychmiast zgłosić taką sprawę administratorowi strony internetowej oraz powiadomić o tym fakcie policjantów.
0: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Ocenia się, że w wakacje pod Tatry przyjeżdżają coraz częściej turyści w wieku od 18 do 30 lat. Jakie warunki powinny spełniać kwatery, które wybiorą goście w tym przedziale wiekowym? Należy pamiętać o trzech zasadach.
2: Atrakcyjność miejsca, postrzegana przez to, że one jest faktycznie geograficznie atrakcyjne. Jeden chce iść w dolinę, będzie chciał być w Kościelisku. Drugi chce iść w słynny wąwóz ulicy Krupówki, będzie chciał być w mieście. Oczywiście sobie trochę tutaj się trochę podśmiewujemy, ale to jest atrakcyjność, na którą gospodarz ma już niewielki wpływ, bo w jakimś miejscu jest, ale powinien być wiedzieć, w jakim miejscu jest i do jakiej grupy adresuje swoje przesłanie. Drugim elementem w tej triadzie to jest infrastruktura, czyli gość, nawet jak jest ekonomiczny i chce tylko pokój, to chce w tym pokoju mieć może kuchenkę mikrofalową, na pewno czajnik bezprzewodowy, nie chce od niego wychodzić do wspólnej strefy na zewnątrz. No oczywiście zaplecze łazienkowe to jest podstawowa rzecz, o tym nie dyskutujemy, ale chce też mieć duży telewizor, chce mieć internet szybki. Jak mówimy o obiektach o trochę wyższym standardzie i wyższej cenie, no to gość oczekuje w nich jak największej ilości infrastruktury. No oczywiście od basenów, przez choćby jacuzzi, spa, sauny, teraz te nowomodne z widokiem na Giewont, przeszklone.
0: Trzecim elementem jest bezpieczeństwo, szczególnie istotne. W dobie oszustw na kwaterę widmo gość powinien otrzymać sprawdzoną informację o miejscu noclegowym.
2: Tutaj warto zadbać o rozpoznawalność w sieci, o numer w mieście, żeby Urząd Miasta potwierdził, że obiekt jest zarejestrowany, o czytelność na mapach największych operatorów internetowych, o oznakowanie, o spójny przekaz. Konsument boi się, że zapłaci za wysoką cenę. Tutaj warto w komunikacji odnosić się, że najniższa, jedyna stawka zawsze w obiekcie. Nie korzystajcie, nasi goście, z pośredników, bo tam zawsze marże musicie zapłacić.
0: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Witajcie w kolejnym pięknym czerwcowym dniu, 18 dzień tego miesiąca w kalendarzach, a my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Powoli, powoli zbliżamy się do najdłuższego dnia w roku. Słońce dziś wstało 14 minut po godzinie 4. Punktualnie o 21 zacznie nam zachodzić, a dzień potrwa 16 godzin i 46 minut. No wiele go już nie będzie przybywało. No właśnie, bo to już 18 dzień czerwca w kalendarzach. Czwartek. Co świętujemy? Mamy Międzynarodowy Dzień Sushi. Wszystkiego pysznego. Dziś Dzień Zrównoważonej Gastronomii i Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Jest także Światowy Dzień Raka Nerki. A na liście solenizantów Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz, Amant. I to tyle na dzisiaj. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Alex.
2: Reklama. Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
0: Podhale stabilne pogodowo, przynajmniej na razie. Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Więcej słońca ma pojawić się jutro, ale w piątek niewykluczone słabe opady deszczu. Natomiast w sobotę i w niedzielę także w prognozach są burze. No jednak z drugiej strony będzie na pewno cieplej i też więcej pogodnego nieba. 20 stopni maksymalnie dzisiaj zapowiadają synoptycy, o 2 stopnie więcej w Nowym Targu, tam do 22.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Zachwycaliśmy się grą Messiego, który w znakomitej formie ustrzelił hat-tricka. No i wszystkie oczy zwrócone wczoraj były na inną wielką gwiazdę futbolu, czyli Cristiano Ronaldo. Ten... Słyszałem taki komentarz, że zachowywał się jak prezes wielkiej korporacji na gierce firmowej. Czekał tylko na podanie. No, recenzje nie są zbyt dobre. Zresztą Portugalia też się nie popisała. Zremisowała jedynie z Demokratyczną Republiką Konga. Na Mundialu ciekawe rzeczy się dzieją. Na pewno do tego będziemy wracali. A za moment wrócimy do tego, co najlepsze, czyli muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
7: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
6: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
7: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
6: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
8: Time to level up!
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.

0: Mamy czwartkowy poranek, niektórzy już snują weekendowe plany i bardzo dobrze, bo weekend ma być bardzo, bardzo ciepły, choć może być też burzowy. O szczegółach prognozy pogody powiemy sobie po wiadomościach. Na nie zapraszamy już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. W Nowym Targu pijany 15-latek przewoził koleżankę na hulajnodze. Doszło do wypadku, oboje trafili do szpitala. Ostrzegamy też kierowców przed utrudnieniami w Ludźmierzu i mieszkańców Jabłonki przed przerwą w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Czwartkowy poranek, na zegarach godzina 7, a my zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku 15-latków na hulajnodze elektrycznej, do którego doszło wczoraj około godziny 18 na osiedlu Niwa w Nowym Targu. Jak informują mundurowi, ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopak kierujący hulajnogą stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Razem z nim jechała 15-latka. Oboje nie mieli kasków. Nastolatkowie trafili do nowotarskiego szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą chłopak miał ponad 0,8 promila alkoholu w organizmie. Policjanci apelują o rozsądek. Przypominają, że hulajnoga elektryczna przeznaczona jest dla jednej osoby, a łamanie przepisów może zakończyć się poważnymi konsekwencjami.
2: Dzieje się na drogach.
1: Uwaga kierowcy! Dzisiaj most w Ludźmierzu w ciągu drogi powiatowej łączącej Maruszynę i Czarny Dunajec zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Wyznaczono objazdy.
8: Skręt w miejscowości Ludzimierz na miejscowość Krałszów i powrót do miejscowości Ludzimierz. Będzie zachowany ruch pieszy. Jedynie, kiedy mogą mieszkańcy niestety liczyć się, że ruch pieszy nie będzie dostępny, to wtedy, kiedy prace tutaj bitumiczne czy prace techniczne będą prowadzone na całej szerokości obiektu mostowego.
1: Remont mostu ma potrwać do października, ale jeśli pogoda dopisze, wykonawca zakłada, że ruch na przeprawie może powrócić we wrześniu. Mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Filar.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga mieszkańcy Jabłonki. Dzisiaj i jutro Urząd Gminy nie będzie obsługiwał interesantów. Utrudnienia wynikają z konieczności przeprowadzenia pilnych i kompleksowych prac związanych z aktualizacją systemów informatycznych oraz bazy danych urzędu. Pełna obsługa mieszkańców zostanie wznowiona w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Już jutro odbędzie się pierwsza część międzynarodowej Narodowego Forum Górskiego poświęcona jubileuszowi 206-lecia Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie.
9: Na konferencji pod tym właśnie tytułem odbędą się wykłady poświęcone najstarszym dziejom wsi i rodów wchodzących w skład Wspólnoty Witowskiej. Przybliżone zostaną wybitne postaci związane z Doliną Chochołowską, wśród nich spotkanie Lecha Wałęsy ze świętym Janem Pawłem II. Nie zabraknie tematów związanych z przyrodniczymi i kulturowymi walorami tego terenu oraz dotyczących ochrony przyrody. Konferencja odbędzie się w karczmie Witowianka w Witowie. W niedzielę mszę świętą w kaplicy na Polanie Chochołowskiej w intencji wszystkich uprawnionych z terenów ośmiu wsi odprawi jego ekscelencja ksiądz Marek Jędraszewski.
1: Część druga Międzynarodowego Forum Górskiego odbędzie się 2 października w Kościelisku. Szczegółowe informacje poznamy wkrótce. Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Kwatery widmo w powiecie tatrzańskim. Jak nie dać się oszukać, radzą zakopiańscy policjanci. Ten temat w wiadomościach już o 8. Teraz przed Wami najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata.
10: Jeden górnik nie żyje, 2 kolejnych trafiło do szpitali po wstrząsie w kopalni EcoPlus w Bytomiu.
11: Do tego silnego wstrząsu doszło wczoraj po południu około 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. Jak przebiegała akcja ratunkowa? Co ją utrudniało? O tym Marcin Buczek.
12: Najpierw po południu doszło do silnego wstrząsu w rejonie jednego z wyrobisk. Kilku przebywających tam górników uciekło. Z jednym od początku nie było kontaktu. Na miejsce skierowano zastępy ratowników, ale ponieważ w tym rejonie cały czas istniało zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy nie mogli wejść do wyrobiska. Dopiero wieczorem, kiedy sytuacja się ustabilizowała, rozpoczęły się poszukiwania. Niebawem ratownicy dotarli do poszukiwanego górnika, ale nie udało się go już uratować. 2 kolejni ranni w wypadku górnicy trafili do szpitali w Bytomiu i Chorzowie.
10: Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmie się sprawą Szpitala Południowego. Wczoraj zwolniony z pracy został lekarz Dawid Kacprzyk, który w placówce pracował jako koordynator SOR.
11: Był też radnym warszawskim z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W szpitalu w trakcie roku pracy na specjalizacji zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych.
10: Śledczy wyjaśnią m.in. czy w placówce działał system przyjmowania pacjentów, który nie bazował na ich stanie zdrowia i był sprzeczny z zasadami triażu.
11: To realne ryzyko utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjentów. Co jeszcze badać mają śledczy, o tym teraz nasza reporterka Magdalena Greinert.
13: Sprawę poświadczania nieprawdy w dokumentacji, która określa czas pracy wykonywanej na SOR-ze. Szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Jak nieoficjalnie ustaliłam, według dokumentów Kacprzyk dyżurował 4 dni z rzędu przez 96 godzin bez przerwy. Pracę może też stracić dyrektorka do spraw medycznych placówki i członek zarządu szpitala, dr Agata Kuszy-Rynkun. To ona zatwierdzała grafiki lekarza oraz wystawione przez niego faktury. Przypomnijmy, z oświadczenia majątkowego Kacprzyka wynika, że kupił za gotówkę mieszkanie za 900 tysięcy złotych, ma też samochód Porsche Panamera o wartości przekraczającej 500 000 złotych, a w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
0: Podhale stabilne pogodowo, przynajmniej na razie. Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Więcej słońca ma pojawić się jutro, ale w piątek niewykluczone słabe opady deszczu. Natomiast w sobotę i w niedzielę także w prognozach są burze. No jednak z drugiej strony będzie na pewno cieplej i też więcej pogodnego nieba. 20 stopni maksymalnie dzisiaj zapowiadają synoptycy. O 2 stopnie więcej w Nowym Targu, tam do 22.
14: Czwartkowy poranek, weekend coraz bliżej. Właściwie to można powiedzieć, że zbliża się małymi kroczkami.
0: Niech i tak będzie, droga Ewelino.
14: Ewelina Kroczek, dzień dobry.
0: I Marek Moc, zapraszamy.

0: czwartkowy poranek, a u nas w programie czas oczywiście na horoskop, kilka podpowiedzi.
1: Drogi wodniku, nadchodzące dni przyniosą ci nagły przypływ kreatywności i ochotę na zerwanie z codzienną rutyną. Zaufaj swoim nieszablonowym pomysłom, bo jeden z nich może otworzyć przed tobą zupełnie nowe, ekscytujące drzwi.
0: Teraz rak. Gwiazdy sprzyjają regeneracji twoich sił i porządkowaniu spraw sercowych. Pozwól sobie na chwilę oddechu, zaufaj swojej intuicji, która bezbłędnie podpowie ci, kto zasługuje na twoje zaufanie.
1: I jeszcze słucha nas zodiakalna panna. Twój umysł, analityczny i dbałość o detale pomogą ci szybko uporać się z trudnym wyzwaniem w pracy lub finansach. Pamiętaj jednak, by w natłoku obowiązków znaleźć czas na relaks. Perfekcja nie zając, nie ucieknie.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Marek, ale fajna oferta pracy. Znalazłam, taka nietypowa, ale jaka ciekawa.
0: Dobra, dobra, mów o co chodzi.
1: Praca we wrocławskim zoo. Poszukiwany opiekun zwierząt. Całkiem niezłe zarobki, benefity, praca kreatywna.
0: Przepraszam, a o jakie zwierzęta chodzi?
1: Chodzi o lwy, tygrysy, wilki, niedźwiedzie i pantery śnieżne.
0: Aha, wspominałeś, że to praca kreatywna, tak?
1: No bo tutaj jest napisane, że praca jest różnorodna i wymaga kreatywności, ponieważ zwierzęta, zwłaszcza kotowate, bardzo lubią się bawić.
0: Tak, no praca marzenie. Radio Alex.
2: Reklama. Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. Po reklamie.
1: Na Podhalu na razie upałów nie ma i nie będzie, tak informują synoptycy, do 20 stopni dzisiaj w Zakopanem, 24 w piątek i w sobotę, 23 w niedzielę. No a wiemy, że w wielu częściach kraju ponad 30 stopni w weekend ma się pojawić, tak więc zapraszamy, u nas całkiem przyjemnie. Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zmienne zachmurzenie także jutro, niewykluczony słaby deszcz, a w sobotę możliwe, że zagrzmi. Podobna sytuacja zapowiadana jest na niedzielę. We'll be right back.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a my w pracy przechodzimy różne kursy, szkolenia. No i tak na przykład mundurowi urzędnicy z Gdańska ostatnio zdobywali umiejętności złapania węży, jaszczurek i pajęczaków.
1: Ale że teoretycznie robią,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, praktycznie. Powód jest prosty. Takich zwierząt jest coraz więcej, więc i zgłoszeń przybywa.
1: No ja wiem, ja domyślam się, że nie chodzi o małego pajączka w kącie.
2: Radio Aleks.

0: Lidlu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Got

0: 64.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires. Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Alex.
5: Przecież wiesz.

0: 18 dzień czerwca, mamy czwartek, a dzisiejsze przysłowie ludowe daje nam już prognozę pogody na zimę.
1: Tak, tak, a brzmi mniej więcej w te słowa. Upał, wsianokosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa. A jeżeli słota, w zimie dużo błota.
0: A ja coś tam sprawdzam, że upały się zbliżają.
1: Tak jest.
0: Ale w szczegółach opowiemy wam już po wiadomościach, a te za chwilę. Zostańcie z nami.
2: W wiadomościach Radia Alex o 8:00. Wakacje marzeń mogą zamienić się w koszmar. Policja ostrzega przed podejrzanymi, zwykle bardzo tanimi kwaterami. W Nowym Targu ruszą wkrótce obchody 680-lecia lokacji. Uwaga, będą zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.

0: RSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za

0: 15 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Po reklamie.
8: Na zegarach już godzina 8, w czwartego poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
9: Anna Grudek, zapraszam. Fałszywe kwatery, znikający właściciele i utracone zaliczki. Takie właśnie pułapki czyhają co roku na turystów planujących wakacyjny wypoczynek. Oszuści nie śpią, dlatego eksperci apelują, nie zostawiajmy rezerwacji na ostatnią chwilę i zachowajmy szczególną ostrożność wobec ofert, których cena wydaje się zbyt atrakcyjna, by była prawdziwa. Warto również zachować wszelkie maile i dokumenty dotyczące płatności.
10: Zaliczkę wpłacajmy na konto bankowe. Każda propozycja przelania pieniędzy za pomocą alternatywnych form firm pośredniczących powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Poprośmy o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu za wpłaconą zaliczkę. Opór ze strony właściciela w wystawieniu dokumentu powinien wzbudzić u nas podejrzenia, że coś z tą ofertą jest nie w porządku i nie do końca chyba osoba jest uczciwa wobec nas.
9: W zdemaskowaniu oszustów mogą pomóc również kwaterodawcy działający zgodnie z zasadami rynku.
10: Ważna też informacja dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Jeżeli zauważycie zdjęcia lub inne dane waszego pensjonatu, domku, apartamentu, które zostały wam skradzione i znajdują się z inną ofertą, należy natychmiast zgłosić taką sprawę administratorowi strony internetowej oraz powiadomić o tym fakcie policjantów.
9: Mówił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
11: Radio Alex ostrzega.
9: Uwaga kierowcy, w związku z obchodami 680-lecia lokacji Nowego Targu od jutra do poniedziałku 22 czerwca w centrum miasta będą obowiązywały czasowe zmiany w organizacji ruchu. Przez 3 dni całkowicie zamknięty będzie rynek. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w dojeździe do centrum z ulic Kościuszki, Sobieskiego, Kolejowej i Szaflarskiej. Kierowcy będą mogli korzystać wyłącznie z wyznaczonych kierunków przejazdu. Zmiany obejmą również komunikację miejską. Na ulicy Sokoła na odcinku od Szkolnej do Kolejowej odwrócony zostanie kierunek ruchu, aby umożliwić przejazd autobusom. Tymczasowe przystanki Miejskiego Zakładu Komunikacji zostaną wyznaczone przy ulicy Harcerskiej oraz na Placu Słowackiego.
11: Wiadomości w Radiu Alex.
9: W gościnnych progach zabytkowej willi Kondradówka w Zakopanem odbędzie się spotkanie z franciszkaninem Andrzejem Zającem. Zakonnik jest autorem mistycznej biografii świętego Franciszka z Asyżu.
12: Jak zapewniają organizatorzy spotkania, uczestników czeka wieczór pełen inspirujących rozmów, serdecznej atmosfery i spotkań z ludźmi poszukującymi głębszego spojrzenia na życie i duchowość. W programie znajdzie się także pokaz slajdów oraz możliwość osobistej rozmowy z autorem. Być może odpowie on na pytanie, komu dziś jest potrzebna biografia mistyka z XIII wieku.
9: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis Jastrzębska. Spotkanie odbędzie się już jutro, początek o godzinie 18. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie ostrzeżenie dla mieszkańców Poronina, chodzi o pocztę. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata.
7: Jest ponadpartyjna zgoda w koalicji na zmiany w systemie ochrony zdrowia.
13: To pokłosie medialnych doniesień o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach, oraz o 28-letnim lekarzu radnym koalicji, który w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 złotych, będąc zatrudnionym w 4 warszawskich szpitalach.
7: Z nami o poranku Kacper Wróblewski. Kacprze, o jakich zmianach mówimy?
14: To przede wszystkim określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia pracy w szpitalu z placówkami prywatnymi.
15: Czas jest najwyższy, żeby sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
14: Zapowiadał w Sejmie marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. Pozostali koalicjanci będą w tej sprawie współpracować.
16: Będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu.
14: Mówił premier Donald Tusk. Konkretnej ustawy można spodziewać się najwcześniej w przyszłym miesiącu.
7: A propos rozwiązań ustawowych?
13: Jeszcze raz premier o szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej. Krótki, 17-sekundowy.
16: Wiecie, dlaczego w lipcu wchodzi ta ustawa, dzięki której będzie można kontrolować zarobki w SPZOZ-ach? Tylko dlatego, że ona była... ten punkt był zaszyty w zupełnie innej ustawie. Znaczy, powiem wam wprost, prezydent się nie zorientował.
13: PR-owy trochę strzał w kolano, no bo jak teraz obronić tezę o Karolu Nawrockim wetującym kolejną ustawę, skoro mogą być tam takie pozaszywane. Inne niespodzianki? Zabójca Rosjanina zastrzelonego na ulicy w Białej Podlaskiej może wciąż przebywać w Polsce. To jedna z kilku wersji przyjętych przez prokuraturę.
7: Dwóch Białorusinów zatrzymanych w pobliżu miejsca zbrodni wczoraj wypuszczono na wolność. Według prokuratury nie mieli oni nic wspólnego z tym zabójstwem.
13: Policja wciąż liczy na świadków, na zgłaszanie się wszystkich, którzy w poniedziałek przed południem przebywali w rejonie osiedla Jagiellońskiego.
17: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami z uwagi na to, że obawiają się. Można przekazywać nam informacje anonimowo.
7: Podkreśla rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fiołek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Na Podhalu na razie upałów nie ma i nie będzie, tak informują synoptycy, do 20 stopni dzisiaj w Zakopanem, 24 w piątek i w sobotę, 23 w niedzielę. No a wiemy, że w wielu częściach kraju ponad 30 stopni w weekend ma się pojawić, tak więc zapraszamy, u nas całkiem przyjemnie. Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zmienne zachmurzenie także jutro, niewykluczony słaby deszcz, a w sobotę możliwe, że zagrzmi. Podobna sytuacja zapowiadana jest na niedzielę.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: To czwartkowy poranek. Są pewne tematy, które z powodów oczywistych wracają do nas jak bumerang.
8: Wakacje i mundial. Mhm. Ale na pewno też was zaskoczymy.
19: Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc. Please.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A ja właśnie czytam, że Gdańsk i Gdynia wzbogaciły się o blisko 30 terenowych wózków, dzięki którym można bez problemu poruszać się po piasku. No, będzie można je bezpłatnie wypożyczyć.
0: No tak, bo kto choć raz próbował przejechać po plaży z maluchem i zapakowanym po brzegi zwykłym wózkiem dziecięcym, ten wie, że to prawdziwy wyczyn.
1: Dlatego uważamy, że pomysł z takimi terenówkami jest naprawdę trafiony.
0: A teraz popatrzymy na nasz licznik.
1: Do zakończenia roku szkolnego zostało już tylko 7 dni.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wiesz, różne tematy tutaj czasem pojawiają się. Ja właśnie czytam, że żona George'a Clooney'a zmieniła fryzurę i wygląda 20 lat młodziej.
0: No, niesamowicie ważna informacja.
1: Ach, wiesz, no. Nie chciałbyś wyglądać 20 lat młodziej? No, ja sprawdzam, co trzeba zrobić. Zakręcić czy wyprostować te włosy.
0: No i co, no i co?
1: No tutaj jest napisane, że cięcie typu bell bottom jest inspirowane kultowymi spodniami z lat 70. dopasowanymi na udach i rozszerzającymi się od kolan w dół.
0: No to dobra, to tak właśnie powiedzcie waszemu fryzjerowi.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmawiać.

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Benvenuto al ristorante.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Po reklamie.
15: Wiatr na Podhalu dzisiaj raczej słaby i umiarkowany. Wieje z południa, potem powieje z zachodu, potem znowu z południa. Stamtąd cieplejsze masy powietrza. Przypomnę, w Nowym Targu dzisiaj 22 stopnie, w samym Zakopanem okolice 20. Niewykluczone też, że jakiś słaby deszczyk się pojawi. Zresztą takie prognozy są na każdy kolejny dzień. W sobotę i w niedzielę niewykluczone też, że pojawią się burze. Już teraz ostrzegają synoptycy.
16: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Jeśli ktoś nie lubi spoilerów i odkrywania kart, to niech teraz pójdzie sobie zaparzyć kawkę, bo będziemy mówić, kto wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i kto będzie królem strzelców, bo już wiadomo.
0: Właściwie to wie brytyjski superkomputer, który rozegrał Mundial 2026 aż 1000 razy. No i nawet uwzględnił kontuzje, kartki, pogodę, formę drużyn.
1: Patrz, on już wie, w jakiej formie będzie na przykład Messi, podczas gdy nawet Messi tego nie wie. No to teraz uwaga, kto zdobędzie ten puchar?
0: Hiszpania, na drugim miejscu Anglia, a na trzecim Francja, a królem strzelców zostanie Erling Haaland z Norwegii.
1: Aha. No to zero niespodzianek.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: znajomi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
9: Wolę życie w biegu i w obiegu.
10: Pieniądz musi krążyć.
11: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Aleks.

0: 18 dzień czerwca to czwartek. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: Roku pańskiego 1792 król Stanisław August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe.
0: A w 1984 w Gdańsku uruchomiono latarnię morską Gdańsk Port.
1: I jeszcze rok 1928, Amerykanka Amelia Earhart została jako pasażerka pierwszą kobietą, która przeleciała samolotem nad Atlantykiem.
0: To już było, a to, co jest teraz, co dzieje się wokół nas, o tym już za chwilę w wiadomościach.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Poczta Polska ostrzega mieszkańców Poronina przed możliwymi opóźnieniami w dostarczaniu przesyłek. Ustawa w sprawie najmu krótkoterminowego wciąż nie przyjęta. Na koniec mamy propozycję dla miłośników ekstremalnej odsłony motoryzacji. Anna Grudek. Warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. Pl.
4: Gotuj się.

0: 164.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Na zegarach już godzina 9:00, w czwartek o poranku przyszła pora na wiadomości.
9: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla mieszkańców Poronina. Poczta Polska informuje o możliwych utrudnieniach w doręczaniu przesyłek w związku z całkowitym zamknięciem dla ruchu odcinka drogi za torem od numeru 7 do 20A. Ze względu na prowadzone prace oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa listonoszom, dostarczanie korespondencji i paczek na tym obszarze może być czasowo utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Poczta Polska przypomina, że awizowane przesyłki oraz wszystkie usługi pocztowe są dostępne w filii pocztowej w Poroninie. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie tych utrudnień do czasu zakończenia prac drogowych. Przypomnijmy, odcinek ulicy Zatorem jeszcze przez kilka dni ma być zamykany w godzinach od 8 do 17. Powodem utrudnień jest budowa gazociągu.
10: Wiadomości w Radiu Alex.
9: Jak już mówiliśmy w Radiu Alex, zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego znów się opóźniają. Rząd nie przyjął projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a ustawa nakładałaby m.in. wysokie kary za brak rejestracji najmu krótkoterminowego w rejestrach unijnych i nakazywałaby prywatne kwatery spełniały wymagania przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane, takie jak hotele czy pensjonaty.
11: Mam nadzieję, że ustawodawca zrobi ten rejestr nowy, ten nazwijmy unijny, w ten sposób, że te wszystkie rekordy z naszej bazy będą automatycznie zassane do tego rejestru, tak żeby nie powodować uciążliwości dla naszych przedsiębiorców. Natomiast przedsiębiorców samych działających w zakresie turystyki jest też więcej. Obiektów na dzień dzisiejszy w naszej bazie jest 3300 i też należy nadmienić, że to się cały czas zwiększa, no chociażby z uwagi na tą rozmowę o najmie krótkoterminowym, bo wtedy ludzie przychodzą i chcą, aby te numery im oficjalnie nadawać.
9: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
10: Wiadomości w Radiu Alex.
9: Ryk silników, zapach palonej gumy i widowiskowe akrobacje samochodowe na Podhalu. Już jutro na targowisku przy ulicy Targowej w Jabłonce i w najbliższą niedzielę na targowisku przy ulicy Orkana w Rabce Zdroju będziecie mogli zobaczyć ekstremalne pokazy kaskaderskie.
12: Zobaczycie Państwo kaskaderów ze Słowacji, Węgier, Polski i Meksyku, a w programie m.in. jazda driftem, przejazdy na bocznych kołach samochodami i quadami, przejazdy przez ogień, kontrolowane wypadki, jedyny w Polsce dragster i autorobot. Na zakończenie pokazu ogromne monster trucki, którymi tylko u nas możecie się zupełnie za darmo przejechać.
9: Zapraszał Piotr Iwaniukowicz z grupy Extreme Cascaders Team. Początek obu pokazów o godzinie 19:00. Dla naszych słuchaczy mamy 10 podwójnych biletów na każdy z nich. Bądźcie czujni, zaglądajcie na naszego Facebooka, tam dowiecie się, jak je zdobyć. W wyższych partiach Tatr wciąż panują zimowe warunki, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz przed Wami najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata.
13: Zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę. Celem bez załogowców była moskiewska rafineria położona niespełna 15 kilometrów od Kremla.
14: Te doniesienia śledzi Krzysztof Zasada, witamy.
15: Dzień dobry.
14: Jakie są skutki tego ataku?
16: Nad południowo-wschodnią częścią Moskwy unosi się dym z płonących zakładów. Części ukraińskich dronów udało się przedrzeć przez obronę powietrzną rosyjskiej stolicy. W mediach społecznościowych publikowane są filmy z wielu regionów metropolii, na których widać potężne słupy dymu nad rafinerią i eksplozje. Płonie instalacja instalacja przedsiębiorstwa, a także zbiorniki z paliwem. Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu, a moskiewska rafineria Kapotnia stanowi kluczowy element energetycznej infrastruktury rosyjskiej stolicy. Zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
13: Były premier Mateusz Morawiecki wyrzucił do kosza 500 000 000 zł. Taki zarzut swojemu poprzednikowi stawia obecny szef rządu Donald Tusk.
14: Pieniądze miały zostać stracone przy realizacji projektu budowy samochodów elektrycznych w Polsce.
0: Chcecie zobaczyć 1 000 000 samochodów elektrycznych Mateusza Morawieckiego?
14: Pyta na filmiku w mediach społecznościowych premier i pokazuje puste, wykarczowane pole.
13: Chodzi o projekt Izera. Samochód, który miał być polskim samochodem elektrycznym produkowanym w Jaworznie, no ale samochód nie powstał, za to sporo kosztował.
14: Ile dokładnie? To pytanie do Krzysztofa Berendy, naszego dziennikarza. Witaj. Jaki był rachunek tamtego projektu?
15: Około 580 milionów złotych, tak wylicza obecny rząd, bo tyle poprzedni rząd razem ze specjalnie powołaną w tym celu spółką wydał na opracowanie prototypów nieistniejących samochodów, na projekt nieistniejącej fabryki w Jaworznie oraz na licencje i doradztwo. Prawie 100 milionów trafiło do Chińczyków, którzy mieli dać tam podstawy technologiczne, 40 milionów wypłacono biurom projektowym i inżynieryjnym, 50 milionów doradcom prawnym, a Izery jak nie było, tak nie ma. Obecny rząd chce do projektu wrócić nie z Chińczykami, tylko z Tajwańczykami za pieniądze z Unii Europejskiej. Umowa ma zostać podpisana jesienią, powstać mają 3 modele samochodów, ich nazwy jeszcze nie ma. Jest za to znacznie większa konkurencja ze strony tańszych chińskich samochodów, które teraz już wypełniają polskie drogi.
8: Wiatr na Podhalu dzisiaj raczej słaby i umiarkowany. Wieje z południa, potem powieje z zachodu, potem znowu z południa. Stamtąd cieplejsze masy powietrza. Przypomnę, w Nowym Targu dzisiaj 22 stopnie, w samym Zakopanem okolice 20. Niewykluczone też, że jakiś słaby deszczyk się pojawi. Zresztą takie prognozy są na każdy kolejny dzień. W sobotę i w niedzielę niewykluczone też, że pojawią się burze. Już teraz ostrzegają synoptycy.
17: To czwartkowy poranek. W sieci pojawił się zwiastun piątej części Shreka.
8: No i co?
17: No chwilowo to przemilczę.
8: Czyli do tematu wracamy w tej godzinie.
17: No tak, jest. Ewelina Kroczek.
8: I Marek Moc.
17: Zapraszamy.
10: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: czwartego poranku przyszła pora na małą kawkę z małą ploteczką.
1: A dzieje się w świecie gwiazd. Michał i Pola Wiśniewscy spotkali się w sądzie na pierwszej rozprawie rozwodowej, ale w roku jeszcze nie ma.
0: Z kolei w brytyjskiej rodzinie królewskiej mała rewolucja. Książę William podobno rozważa pozwolenie synowi George'owi na posiadanie pierwszego telefonu komórkowego.
1: O, to spora zmiana, bo do tej pory królewskie dzieci miały zakaz korzystania ze smartfonu.
0: A Neymar szykuje się do jeszcze większej zmiany. Piłkarz ogłosił, że zostanie ojcem po raz piąty.
1: Czyli jeden czeka na kolejny termin rozprawy.
0: Drugi na pierwszy telefon syna.
1: A trzeci na kolejne nieprzespane noce z niemowlakiem. No każdy będzie miał jakieś swoje wielkie wydarzenie tego lata.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
8: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
7: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
8: Czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
7: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
9: Time to level up!
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
14: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: No to pa!
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Po reklamie.
17: W prognozach na dzisiaj małe i umiarkowane zachmurzenie. W trakcie dnia miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 20 do 24 stopni, a na szczytach Tatr około 12 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr z zachodu i północnego zachodu, a wysoko w Tatrach umiarkowany z północnego zachodu. Teraz tyle o pogodzie. Kolejna prognoza po wiadomościach o 10:00.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: No dobrze, to powróćmy do tego tematu. Będzie, właściwie już jest nowy zwiastun Shreka, część piąta, no ale ten zwiastun wywołał taką burzę, że twórcy wyłączyli komentarze.
0: Przepraszam, ale o co poszło?
1: No, fanom nie spodobał się nowy wygląd Shreka i innych bohaterów. W sieci pojawił się nawet taki hashtag Not My Shrek, czyli nie mój Shrek.
0: Czyli internauci uznali, że to nie ten sam ogr?
1: No chyba nie ten sam. Co prawda premiera dopiero 30 czerwca przyszłego roku, więc no, ewentualnie będzie czas na poprawki.
0: Czyli Shrek jeszcze nie wrócił do kin, a już ma za sobą pierwszą wielką awanturę. Nieźle, nieźle.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
3: Po reklamie.

0: 18 dzień czerwca. My jeszcze przez chwilę z kalendarzem w dłoni, bo dziś obchodzimy dzień zrównoważonej gastronomii, także dzień sushi, więc można tu jakoś połączyć, świętować, tak by wszystko smakowało.
1: Możecie przemyśleć dzisiejsze menu, a my zapraszamy na wiadomości, które pojawią się na naszej antenie o godzinie 10.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Tatrzański Park Narodowy ostrzega: w wyższych partiach gór nietrudno o niebezpieczne poślizgnięcie na śniegu. Mamy też ostrzeżenie dla turystów przed utrudnieniami w punktach i centrach turystycznych TPN. Na koniec zaprosimy Was na Noc Świętojańską do Zakopanego. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Po reklamie.
1: Czwartek, 18 dzień czerwca, jest 10, czas na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ważnej wskazówki dla tych, którzy planują w najbliższym czasie wycieczkę w Tatry Wysokie. Tatrzański Park Narodowy ostrzega. W niektórych miejscach, w szczególności po stronie północnej i w żlebach powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, nadal zalegają płaty śniegu. Przy ich pokonywaniu trzeba zachować szczególną ostrożność. Niezbędne w takich warunkach jest posiadanie doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego sprzętu zimowego, raków, czekana, kasku wraz z umiejętnością ich obsługi. Do każdej wycieczki, także w te niższe rejony, trzeba odpowiednio się przygotować.
9: Każdą wycieczkę planujemy adekwatnie do naszych możliwości i umiejętności. Planujemy tak, żeby przed zmrokiem wrócić do schroniska. Zabieramy odzież odpowiednią na dany dzień. Tydzień na przykład będziemy mieli chłodny, na pewno tej odzieży potrzebujemy więcej. W dni deszczowe nie zapominamy o odzieży przeciwdeszczowej. Planujemy dokładnie czas przejścia, żeby mieć tą pewność, że na pewno w ciągu dnia zdążymy tą wycieczkę ukończyć.
2: Podkreśla ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Kamil Suder. Na odcinkach leśnych oraz w miejscach zacienionych jest mokro i ślisko. Na szlaku między Polaną Chuciską a Polaną Chochołowską w Dolinie Chochołowskiej występują utrudnienia związane z remontem nawierzchni. Na trasie mogą poruszać się pojazdy przewożące materiały do remontu. Park prosi o zachowanie ostrożności. I jeszcze jedna ważna wskazówka dla turystów. Od jutra do najbliższej niedzieli czekają Was utrudnienia w punktach informacji turystycznej oraz centrach edukacji przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Punkt przy ulicy Chałubińskiego 44 będzie czynny, jednak bez telefonicznej obsługi i sklepiku. Centrum przy ulicy Chałubińskiego 42A jutro i pojutrze będzie działało bez możliwości zakupu biletów na miejscu. Rezerwacje możliwe są tylko do dzisiaj do godziny 15. Natomiast Centrum Edukacji Przyrodniczej przy wylocie Doliny Kościeliskiej będzie funkcjonowało bez zmian w zakresie biletów indywidualnych, natomiast ograniczona będzie obsługa grup i działalność sklepiku. Infolinia e-biletowa ma działać bez przeszkód.
3: Radio Alex poleca.
2: Legenda o kwiecie paproci ożyje w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę mieszkańcy i turyści będą mogli wyruszyć na wyjątkowe poszukiwania ukrytych w mieście drewnianych kwiatów. Gra terenowa rozpocznie się o godzinie 10, a wskazówki prowadzące do skarbów pojawią się między innymi na antenie Radia Alex. Na tych, którzy odnajdą znajdą magiczne kwiaty, czekają nagrody. Między innymi vouchery do restauracji, nagrody pieniężne oraz upominki. Finał zabawy i odbiór nagród odbędą się na Górnej Równi Krupowej między godziną 15 a 19. Kto wie, może właśnie Wam uda się odnaleźć legendarny kwiat paproci, który według dawnych wierzeń przynosi szczęście. Bolesne w skutkach poślizgnięcie 14-latki w Pieninach. Jest apel ratowników GOPR. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz przed Wami wiadomości z kraju i ze świata.
10: Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów.
11: Projekt wzbudza kontrowersje. Przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego. Reforma ma zapewnić ciągłość ubezpieczenia osób o nieregularnych dochodach.
10: Kacper Wróblewski.
12: Dzień dobry.
10: Kacprze, dzień dobry. Czy ustawa zostanie przyjęta przez Sejm?
12: Wszystko na to wskazuje. Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim. To usłyszałem od wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli z koalicji obywatelskiej.
13: To po prostu trzeba przepracować w komisjach z poprawkami razem z przedstawicielami prezydenta.
12: Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
14: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć, psu o budę.
12: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Tu warto jednak podkreślić, że podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
10: Dziś wybory uzupełniające w niewielkim angielskim okręgu wyborczym Makerfield. Z ramienia Partii Pracy startuje w nich Andy Burnham, obecny burmistrz Manchesteru, zwany też Królem Północy. Według obserwatorów sceny politycznej to jest najpoważniejszy konkurent brytyjskiego premiera Keira Starmera.
11: Jakie mogą być konsekwencje dzisiejszego głosowania? O tym teraz z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
15: By stać się członkiem Izby Gmin, a potem rzucić rękawice premierowi Keirowi Starmerowi, obecny burmistrz Manchesteru musi pokonać innych kandydatów, w tym hydraulika, którego wspiera ultraprawicowa partia Reform UK, triumfująca w ostatnich wyborach samorządowych. Zakładając jednak, że Andy Burnham wygra i zdobędzie poparcie co najmniej 81 lejburzystowskich posłów, będzie mógł rozpocząć wyścig o fotel lidera rządzącej partii i zarazem premiera. To skomplikowana procedura, tym bardziej, że premier Keir Starmer konsekwentnie powtarza, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Jeśli konkurs o jego partyjne stanowisko zostanie rozpisany, Starmer także w nim wystartuje.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Synoptycy prognozują na dzisiaj małe i umiarkowane zachmurzenie. Później gdzieniegdzie chmur może pojawić się nieco więcej. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 20 stopni, a w Nowym Targu około 24 stopni Celsjusza. W nocy prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Nad ranem mają pojawić się rozpogodzenia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To czwartkowy poranek. To może dobry czas na kolejną kawę?
1: Na którą oczywiście zapraszamy w naszym towarzystwie.
0: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc. Zapraszamy.
3: Radio Alex.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Cristiano Ronaldo strzela gole, chociaż aktualnie na mistrzostwach ich nie strzela, a Ronaldo pies je broni.
0: Aha, w sieci furorę robi czworonuk o imieniu Ronaldo właśnie. To mieszanka chihuahua i jamnika, który zamiast atakować

0: wybrał karierę bramkarza.
1: Podobno właściciele próbowali nauczyć go dryblowania, strzelania, ale pies miał własny plan. Rzuca się, skacze, łapie piłkę pyskiem, jak rasowy taki golkiper. No internauci twierdzą, że refleks ma lepszy niż nie jeden zawodowiec.
0: No co ciekawe, właśnie według właścicieli Ronaldo jest wręcz uzależniony od futbolu.
1: Uważam, że piłkarz Ronaldo powinien mieć takiego sparing psa.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.
16: Dzisiaj na Podhalu możemy liczyć na słońce. Synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami wzrastające w trakcie dnia do dużego. Temperatura maksymalna w Bukowinie Tatrzańskiej wyniesie około 20 stopni, a w Rabce Zdroju około 23 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie nam towarzyszył słaby wiatr z zachodu i północnego zachodu.
17: Radio Aleks.

0: czwartkowy poranek. Przypominamy, wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Na szczyt sezonu przygotowują się też miejscowości turystyczne, niektóre w bardzo zaskakujący sposób.
1: Tak, czytamy, że na jednej z plaż Sardynii wprowadzono coś, co internauci nazwali zakazem cienia. Nie można rozstawić parasola, no chyba, że skończyłeś 65 lat lub masz dzieci poniżej 10 roku życia.
0: Ktoś w świecie zapytał, czy żeby postawić parasol muszę wynająć dziecko, czy przyprowadzić dziadka?
1: Albo urodzić dziecko między teraz a końcem urlopu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: 18 dzień czerwca w kalendarzu. Sprawdzamy ważne daty. Warto pamiętać, dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści.
1: A problem wciąż narasta. A o ważnych sprawach także usłyszycie za kilka chwil w naszych wiadomościach, punktualnie o 11.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11. Apel ratowników górskich o ostrożność na szlakach. Zwykłe poślizgnięcie może skończyć się niezwykłym bólem. W części z kraju i ze świata policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Anna Krudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło.
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, a jest czwartek, 18 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Anna Krudek, zapraszam. Ratownicy Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują o zachowanie ostrożności na górskich szlakach. W Pieninach jest ślisko i w ostatnich dniach ponownie doszło do wypadku spowodowanego poślizgnięciem. Do zdarzenia doszło w rejonie Polany Pieniny. W wyniku poślizgnięcia 14-letnia turystka doznała urazu stawu skokowego. Po udzieleniu pomocy została przekazana pod opiekę bliskim. Ratownicy GOPR przypominają, że kluczowe znaczenie ma odpowiednie obuwie z dobrą podeszwą i bieżnikiem. Buty miejskie lub z płaską podeszwą znacząco zwiększają ryzyko urazu. Ratownicy apelują także o skupienie się na szlaku i uważne stawianie kroków, bo chwila nieuwagi może skończyć się poważnym upadkiem.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Za ponad 266 tysięcy złotych Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem kupiło obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza, portret Marii Witkiewiczówny Dziudzi. To wczesna praca artysty wykonana techniką olejną. Przedstawia jego krewną Marię Witkiewiczównę, związaną z Zakopanem. Jak podkreśla muzeum, obraz ma dużą wartość historyczną i artystyczną. Stanowi też uzupełnienie jego zbiorów dotyczących Zakopanego i sagi rodu Witkiewiczów. Zakup został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Muzeów.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: O godzinie 11 w najbliższą niedzielę Rabczański Amfiteatr stanie się miejscem niezwykłego spotkania miłośników motoryzacji, historii i muzyki regionalnej.
11: To wydarzenie połączy prezentację zabytkowych samochodów z koncertem jednej z najciekawszych kapel regionalnych młodego pokolenia. Będzie można zobaczyć niesamowite maszyny, nawet te, które liczą sobie 100 lat, ale i także te najpopularniejsze w pierwszej połowie XX wieku. Oznacza to też, że nie tylko oglądniecie motoryzacyjne perełki, które przed laty królowały na drogach Europy i świata, ale i również możecie podpytać ich właścicieli o ich historię. Pasjonaci być może zdradzą zdradzą, skąd pochodzą pojazdy, jak to było z ich renowacją, a może i nawet pokażą, co te niesamowite auta mają pod maską. Muzycznym zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert kapeli Dziewięć Sił, zespołu założonego w 2023 roku przez Jacka Sarnę, który w kilka miesięcy stworzył niesamowitą ekipę. Ponad 150 osób w wieku od 4 lat wzwyż ma bowiem w repertuarze melodie spiskie, podhalańskie, orawskie czy też słowackie. Nie chwaląc się, w regionie mamy takich zespołów wiele i lato będzie sprzyjało bezpośrednim spotkaniom z nimi, a w niedzielę w Rabce będziecie mogli właśnie podziwiać, i to na żywo, ekipę Dziewięć Sił.
12: Wszystkie szczegóły znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Tyle z regionu. Teraz przed Wami Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami, a o 12:00 Władek Biały przedstawi serwis w góralskim wydaniu.
13: Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Taką informację przed chwilą podał szef rządu Donald Tusk na Platformie X.
14: Przypominamy, do morderstwa Siemiana Skrepeckiego doszło w poniedziałek. W biały dzień na ulicy oddano do niego kilka strzałów. Rosjanin, artysta performer, znany był z krytyki Władimira Putina.
13: Zatrzymanie jest efektem wspólnej akcji policji i ABW. I z tymi najnowszymi informacjami w Krzysztof Zasada, co wiadomo o zatrzymanym?
15: To mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem. Ma 36 lat i zatrzymano go dziś rano koło Warszawy. To byli policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przy współpracy z kontrterrorystami z BOA i kontrterrorystami z Lublina, a także z funkcjonariuszami z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czyli ten mężczyzna po zabójstwie najpewniej nie wyjechał z Polski. Służby zatrzymały go w okolicach Warszawy i przypomnę, w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej do Rosjanina na spacerze oddano 5 strzałów, 2 w głowę. Mężczyzna zginął na miejscu.
14: Obywatel Włoch oskarżony za przywóz do Polski nielegalnych odpadów. Łącznie postawiono mu ponad 200 zarzutów. Prokuratura w Mysłowicach skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia.
13: Na linii Marcin Buczek. Marcinie, jak wykryto te nielegalne transporty z odpadami?
16: Jesienią ubiegłego roku na autostradzie w Mysłowicach zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy. Jak się okazało, w ciężarówce bez zezwolenia przewożono zużyte gaśnice. Śledztwo wykazało, że sprowadzaniem odpadów zajmowała się firma z Małopolski, której prezesem był wspomniany Włoch.
14: A propos tych odpadów, jak dużo trafiło do Polski?
16: To było prawie 3000 ton zużytych gaśnic. Przywożono je nielegalnie przez ponad 1,5 roku, a odpady pochodziły m.in. z Włoch, Norwegii i Chorwacji.
13: Pracowity jak Donald Trump?
14: 6 godzin temu wychodził z kolacji w Wersalu, gdzie podpisał porozumienie z Iranem, a przed 7:00 polskiego czasu na portalu Truth informuje, że Apple zgodziło się na współpracę z firmą Intel w zakresie projektowania i produkcji chipów w Stanach Zjednoczonych. W styczniu Waszyngton, przypominamy, wprowadził cła m.in. 25% na zaawansowane układy, by chronić rodzimy rynek i zniechęcić do importu, na przykład z Chin.
12: Czwartek będzie raczej pogodny. Co prawda od czasu do czasu gdzieniegdzie na Podhalu może mocniej się chmurzyć, ale jak na razie w prognozach nie widać żadnych opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia w Kościelisku termometry wskażą około 19 kresek powyżej zera. Wysoko w Tatrach ma wiać umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie.
0: Czwartkowe przedpołudnie. Przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Sushi. To co, Marek? Świętujemy?
1: No, niektórzy mówią, że po sushi strasznie sushi. Generalnie życzymy Wam smacznego.
0: Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia.
12: Do jutra.
3: Radio Alex.

0: Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na wsi.

0: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
0: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na shipedu.pl.
2: Time to level up!
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Po reklamie.
15: Na popołudnie synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami wzrastające do dużego. W nocy najpierw zachmurzenie umiarkowane i duże, później nad ranem rozpogodzenia. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 11 do 14 stopni, a w obniżeniach terenu lokalnie około 8, podobnie jak na szczytach Tatr. Na piątek synoptycy prognozują dużo słońca.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Konflikt we wspólnocie leśnej uprawnionych ośmiu wsi. Grupa członków spółki stawia zarzuty zarządowi, zarząd zarzuty Łotpiero. Nowa droga w Zakopanem i zmiana organizacji ruchu. Łotwcora możemy jeździć trasą łączącą rondo Klimka Bachledy i Heców Potok. Tu Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w połednie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: 64. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
1: Czwartek, 18 czerwca. Czas na najświeższy serwis. Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Na początek doniesienia ze świata biznesu i duzik pieniędzy. Nie chodzi jednak o firmy notowane w indeksie S&P 500, a o wspólnotę leśną uprawnionych 8 wsi. Według informacji Onetu, w organizacji, w którą zarządza i gospodaruje na setkach hektarów lasów położonych głównie na terenie TPN-u, wybuchnął w ostatnim czasie konflikt. Członkowie spółki skupieni w Komitecie Obrony Wspólnoty 8 Wsi oskarżają kierownictwo o niegospodarność i zarządzanie finansami w taki sposób, że coś tam jest niejasne. Władze spółki odpierają zarzuty, twierdząc, że jest absolutnie jasne. A za siedzikiem stoją ambicje niektórych członków wspólnoty, którzy chcieliby przejąć władzę. W tle majacy sprawa podziału drzewa i zmiany jednego zapisu w statucie. Tak czy owak, dużo wskazuje na to, że jest to dopiero początek konfliktu, we którym przewijają się i pieniądze, i władza, i sława. Na szczęście nie to czwarte, bo cytując znaną wypowiedź pewnej obywatelki dawnego Związku Radzieckiego, u nas seksa niet. I to tyle na temat konfliktu we wspólnocie, o sprawie z pewnością jeszcze usłyszymy, a teraz przechodzimy dalej. Od wczoraj kierowcy mogą jeździć już nową trasą, jako została otwarta w Zakopanem. 340 metrów drogi łączącej rondo imienia Klimka Bachledy z ulicą Heców Potok lekarstwem na korki w mieście raczej nie będzie, ale z pewnością rozładuje trochę ruch na ulicy Kasprowicza i na Hramcówkach.
2: Nowa stała organizacja ruchu. Zmienia się główny wyjazd Zakopanego. Jadąc od centrum miasta będzie zmiana pierwszeństwa na ulicy Hramcówki do Samków i potem na kolejnym skrzyżowaniu ulicy do Samków z ulicą Szymony i Hyców Potok będzie również zmiana pierwszeństwa przejazdu, także bardzo serdecznie prosimy uważać na tych skrzyżowaniach.
1: Powiedział burmistrz Łukasz Filipowicz. Dzięki nowej drodze z centrum miasta zostanie wyprowadzony ruch autobusowy, co jak zwykle jednym odpowiada, innym nie. Nie odpowiada takiemu panu Wieśkowi, który lubił popatrzeć z balkonu na stojące w korku autobusy, bo ja dawno w PKS-ie jeździł, nie? Młody zek był zdrowy. Co my się ropy nakradli, a co my się wódki upili? To tego nigdy nie wie, oj nie wie się. Wspomina z sentymentem pan Wiesiek. Następna informacja, w którą dziś oglobo z mamy, to nawet nie tylko informacja, kielo bardziej ciekawostka. Wczoraj w niektórych placówkach ZUS-u w godzinach od 8 do 10 odbywał się strajk ostrzegawczy, co mogło spowolnić obsługę i wydłużyć kolejki. Petenci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zauważyli jakiejś dużej różnicy. Na koniec jeszcze zaproszenie. Jutro i w sobotę o godzinie 18 w Zakopiańskim Centrum Edukacji będzie gościć dokumentalistka i alpinistka Anna Teresa Pietraszek. Kto z was interesuje się górami, powinien zjawić się w ZCE. Tusićku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
3: Padł w gruzińskiej restauracji w Piastowie. To w tym podwarszawskim mieście policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zastrzelenie w poniedziałek Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ofiarą był 44-letni artysta, aktywista, krytykujący m.in. politykę Kremla. Krzysztof Zasada zdobył nowe informacje. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Opisz, jak wyglądało to pojmanie.
4: Policyjni kontrterroryści weszli do lokalu, w którym przebywał 36-latek, koło 9:00. Zastosowano wszelkie środki bezpieczeństwa w związku z tym, że sprawca używał broni palnej do zabójstwa. Główny trzon tego zespołu, jak usłyszałem, a także główna praca wykonana, aby namierzyć mężczyznę, to dzieło lubelskich policjantów. Wsparcie udzielała też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3: Krzysztofie, 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem.
4: Tak, jednak jak się nieoficjalnie dowiedziałem, to może być fałszywy dokument. Zdjęcie i przybliżony wiek się zgadzają, natomiast jedną z głównych hipotez jest ta, że zatrzymany pochodzi z Czeczenii. Teraz trwa ustalanie, czy działał na zlecenie, jeśli tak, na czyje. Odwołano właśnie konferencję prasową lubelskiej policji i prokuratury na temat zatrzymania tego młodego mężczyzny o sukcesie wczesnym popołudniem chcą wspólnie poinformować ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator spec-służb.
3: 8903 zł brutto, czyli niespełna 6400 zł na rękę, wyniosło przeciętne wynagrodzenie w zeszłym roku. Wstępnie wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Dane GUS-u przeanalizował Igor Skrzypek. Igorze, w niektórych branżach zarabia się jednak dużo mniej.
5: O kilkadziesiąt procent zarobki niższe od średniej zobaczymy na przykład w hotelarstwie i gastronomii. Tam średnia arytmetyczna płac to 5990 zł, czyli na rękę 4400 zł. Liderem wśród branż nadal informacja i komunikacja, czyli na przykład branża IT, prawie 14700 zł brutto. Największy procentowy wzrost zanotowała opieka zdrowotna, 14% w górę, a dane o przeciętnym wynagrodzeniu są niezwykle ważne z punktu widzenia medyków, bo od kwoty 8903 zł obliczane będą minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, także płace lekarzy. I zgodnie z tym wskaźnikiem od lipca lekarz specjalista zarobi nie mniej niż 12900 zł brutto.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Piątek zapowiada się naprawdę dobrze. Łodrania, cekonos, dużo słonka. Temperatury w niektórych miejscach będą już pomaluczku podchodzić pod upał, ale upałem jeszcze nie będą. I tak termometry w Zakopanem pokazą w piątek 23 stopnie, w Nowym Targu 25, być może nawet 26. Weekend jeszcze cieplejsi. Tosićku w tej prognozie, a ze mamy czwartek, więc najwyższy czas zacząć nasze wspólne popołudnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: W dzisiejszym programie podyskutujemy o dwóch dość istotnych rzeczach. Po pierwsze, jak godać, żeby ludzie chcieli nos słuchać. Po drugie, czy sztuczna inteligencja sprawi, że część z nos będzie miała dożywotnio wolne. Szczegóły już za chwilę. Władysław Bioły. Gromy!

0: nie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Każdy z nas zauważył, że są ludzie, którzy mogą gadać godzinami, chce się ich słuchać, ale są też tacy, z którymi trudno wytrzymać choćby 3 minuty. W tej godzinie urodzimy o tym, jak być ciekawym rozmówcą, a jest to dość ważna umiejętność w życiu. Pogrzebałek trochę w literaturze fachowej i pierwsza zasada, którą od razu ja zbiję po oczach, to ta, wedle której ciekawym rozmówcą jest człowiek, który nie ględzi. Nie jest tak zwanym męcybułą, czyli nie powtórzą się, nie zuje. Całe co zna jeden i ten sam temat, więc pilnujmy się, a rozmówcy pojawią się sami. Tu Władysław Bioły, słuchacie Popołudnia w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
7: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Co z pogodą w najbliższych godzinach? Ano, okazuje się, że całkiem dobrze, nawet bardzo dobrze. W Zakopanem, co prawda pod wieczór na niebie pojawi się trochę więcej chmur, ale nie powinno być to nic poważnego. Temperatura pod Giewontym będzie balansowała w okolicach 20 stopni. Bardzo podobnie pod tym względem pogoda zaprezentuje się w innych częściach regionu. W stolicy Podhalo dziś przed wieczorem 22 stopnie, na Podbeskidziu 24. Więcej w następnej prognozie.

0: Wracamy do naszej dzisiejszej dyskusji o dyskusji, czyli jak być ciekawym rozmówcą. Kolejna złota zasada, w której na pewno nie nauczymy się na przykład w telewizji, to słuchanie. Żeby być dobrym rozmówcą, trzeba przede wszystkim umieć słuchać. Niestety w naszym życiu publicznym ta złota zasada zniknęła już dawno, bo ludzie, którzy najczęściej pojawiają się w mediach, raczej nie wyglądają na zainteresowanych tym, co go do ten drugi. Zresztą posłuchajmy.
1: Ale patrz, jaka jest rola państwa? Jaka jest rola państwa?
2: Rola państwa jest taka, że nie wolno tam się...
1: Ja jako prawicowiec chciałbym...
2: Nie, ja jako lewicowiec...
0: Był to fragment debaty politycznej przedstawicieli konserwatywnej partii Ojciec z Matką i polityków liberalnego ruchu Dobre jest. Tak, nie ma takich partii ani takich polityków, ale czy poziom ich debaty odbiegał od tego prawdziwego? Ani trochę. Tu Władysław Biały, to popołudnie w Radiu Alex.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Ona cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
6: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
7: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Po reklamie.

0: Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex. Na zegarach pomału dochodzi godzina 13, a to znaczy, że już za moment najświeższe wiadomości z regionu, kraju i ze świata. Po pierwszej wracamy do naszej dyskusji o dyskusji, więc zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex nowa organizacja ruchu Stare Nawyki. Doszło do kolizji na Chramcówkach w Zakopanem. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego z wotum zaufania i absolutorium. W części z kraju i ze świata nie jedną, a kilka osób zatrzymano w Piastowie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: o reklamie.
0: Na zegarach wybiło godzina 13:00, czas na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Jedna kolizja i kilka niebezpiecznych sytuacji to efekt jazdy na pamięć po wczorajszej zmianie organizacji ruchu na zakopiańskich Chramcówkach. Mimo nowego oznakowania wielu kierowców nadal nie zwraca uwagi na wprowadzone zmiany, dlatego w rejonie skrzyżowania ulic Chramcówki i Dosamków zamontowano progi zwalniające, które mają poprawić bezpieczeństwo i zmusić kierowców do wolniejszej jazdy. Przypomnijmy, od wczoraj nowa organizacja ruchu obowiązuje również na ulicach Dosamków, Szymony i Hyców Potok. Wyznaczono tam nowe miejsca przejść dla pieszych oraz zmieniono oznakowanie pionowe i poziome. Tatrzańscy policjanci apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do nowej organizacji ruchu.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego radni jednomyślnie udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Najpierw zaprezentowano raport o stanie powiatu. Po krótkiej dyskusji radni poparli działania zarządu. Następnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu, co otworzyło drogę do udzielenia absolutorium. Starosta tatrzański Andrzej Skupień podkreślił, że wyłaniający się z raportu obraz powiatu w 2025 roku jest pozytywny, ale nie przesłodzony. Zawsze są bowiem tematy, nad którymi warto jeszcze pracować.
7: To są wiadomości z Podhala.
1: Już jutro w willi Okrza filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem odbędzie się wernisaż najnowszej wystawy Nasza Rzecz, 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem.
2: Zaczęło się 150 lat temu od niezwykłej inicjatywy, od zapału, entuzjazmu niewielkiej grupy ludzi i dzięki tej utopijnej tak naprawdę niemalże wiary w to, że można coś tutaj rozpocząć, powstaje Szkoła Snycerska z jednym nauczycielem, góralem, mardułą i z kilkoma uczniami. Tymi entuzjastami byli członkowie Towarzystwa Tatrzańskiego i przez kolejnych 150 lat ta historia się toczy.
20: Na czym polega ten fenomen?
2: Na wystawie opowiadamy o tym fenomenie poprzez obiekty, przedmioty i na pewno fenomenem jest jakość tego, co tutaj powstawało. Natomiast chcemy też bardzo mocno zaakcentować ten pierwiastek ludzki.
1: Na wystawie zobaczymy między innymi właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli szkoły, a także zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu. Z kuratorką wystawy Katarzyną Ucherą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Całą rozmowę o tej niezwykłej wystawie i historii szkoły znajdziecie na radioalex.com.pl. Początek wernisażu o godzinie 18. Anna Grudek, dziękuję za uwagę. Dzisiaj to już ode mnie wszystko. O 14:00 przywita się z Wami Anna Kruszewska. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawi Bogdan Zalewski.
21: To skandal. Dzielą nas na równych i równiejszych, reagują pacjenci warszawskiego szpitala południowego. To tam pracował lekarz, radny Koalicji Obywatelskiej, który poza kolejką załatwiał badania kolegom partyjnym. Przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy w szpitalu.
22: No to jest tragedia. Człowiek, mówię, płaci podatki, płaci ubezpieczenia, składki zdrowotne. Po prostu śmieją nam się w twarz.
23: Trochę nieładnie, no, że tak dla swoich mają, nie? Zawsze gdzieś się wciszną, nie? No nieładnie.
21: Z pacjentami bez żadnych partyjnych przywilejów rozmawiała Magdalena Greinert. Więcej osób zatrzymano w porannej akcji policjantów w Piastowie, ustalił na miejscu nasz reporter Michał Radkowski. W ręce służb wpadł mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ty w Piastowie rozmawiałeś z człowiekiem, który obserwował akcję służb z bliska.
24: Pan Wojtek mieszka przy ulicy Dworcowej w niskim, nieotynkowanym budynku, który sąsiaduje z hotelem pracowniczym. To jest budynek bliźniak, jego drugą połówką jest restauracja gruzińska, ale ona od rana normalnie działa. Tam nie doszło do zatrzymania. Wygrodzone natomiast policyjną taśmą jest wejście do hotelu, bo tam kilka godzin temu było bardzo głośno.
25: Było słychać strzały z broni, kule prawdopodobnie gumowe. Wynosili ludzi skutych. Z tego co widziałem, 3-4 osoby były skute. To jest hotel pracowniczy.
24: Pan znał z widzenia tych ludzi?
25: Tak, z widzenia znałem. W średnim wieku. Gruzja i okolice. Głównie kierowcy Uberów.
24: Dodaję, że dużo było tu nieoznakowanych wozów policji.
21: Naukowcy i lekarze przekonują nas, by jak najwięcej się ruszać i całymi dniami nie przesiadywać za biurkiem.
5: Okazuje się jednak, że podobnie jak siedzenie za dużo, niekorzystne dla zdrowia może być siedzenie za mało.
21: Wraz ze mną przesiadł w studiu Grzegorz Jasiński.
5: Wyniki badań prowadzonych przez 12 lat na ponad 41 tysiącach dorosłych wskazują, że zbyt małe ilości czasu spędzanego na siedząco mogą zwiększać ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, w tym chorób serca.
21: A jaki jest ten idealny czas?
5: Najniższe ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych odnotowano wśród osób, które przesiadywały około 4 godzin dziennie. Efekt w sumie łatwo zrozumieć, jeśli zauważymy, że najmniej czasu spędzają na siedząco osoby ciężko pracujące fizycznie. I dla rolnika czy pracownika budowy wyższa aktywność fizyczna nie przynosi już pożytku, wręcz przeciwnie. Odpoczynek na siedząco może być wręcz konieczny dla zachowania zdrowia.
0: Dzisiejszy wieczór, jak i noc, zapowiadają się naprawdę przyjemnie. Nawet w wysoko położonych miejscowościach śmiało będziemy mogli powiedzieć, że dzisiejsza noc jest ciepło. Na Podbeskidziu niebo, szczególnie po północy, powinno być wygwiezdzone. 17 stopni. Podobnie na Orawie i na Podholu, z tym, że do północy na niebie znacznie więcej chmur. Do rania sićko jednak łazędzie się po kościach. Termometry w Nowym Targu i Jabłonce nie powinny pokazować mniej niż 13 kresek. To oczywiście nie sićko. Następna prognoza już niebawem. Przy mikrofonie Władysław Bioły zaczynamy następną godzinę naszego programu. Już za chwilę wracamy do tematu sztuki prowadzenia rozmów, ale zanim sami zaczniemy gadać, może pasowałoby co zagrać. No to gramy! Muzyka wybrana
15: dla ciebie. Radio Alex.

0: element tak sztuki być o dobrym rozmówcom. Skoro wiemy, że nie można być tak zwanym mencybułą i czas słuchać tego, co gono ten drugi, to czas zdradzić następną złotą zasadę. Otóż atrakcyjny rozmówca zawsze zadaje pytania. I tu ułatwienie, a jednocześnie prosty trik. Nawet jak nie słuchamy, co nam tam wtotruje, to wystarczy raz na jakiś czas wtrącić: ty naprawdę? W odpowiednich warunkach nie bójmy się użyć nawet partykuły wzmocniającej typu: no co ty? Ale za tu z nim mogę dokończyć, bo paragrafy nie puszczają. W każdym razie w ten sposób okazujemy naszemu rozmówcy duże zainteresowanie. Być może lepiej bez tej partykuły.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. .pl.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
7: Time to level up!
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach: moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Staszek, twój dom nowy?
14: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
13: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
14: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
15: Oleś musiał zapłacić?
14: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
13: Daj numer do Eko Podhale.
14: 733-049-049.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
2: Po reklamie.
0: Czas na najświeższą prognozę pogody. Jak wiemy, przed nami ciepło i pogodno noc. A co w piątek? Tu mamy sporo naprawdę dobrych informacji.
1: od rania bardzo dużo słonka i to nad całym naszym regionem. Termometry już we wczesnych godzinach pokazą temperatury przekraczające 20 kresek. Później będzie ino cieplej, więc śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że w piątek pierwszy raz tego roku podsujemy, jak nie upał, to przynajmniej jego namiostkę. W Bielsku Białej jutro nawet 28 stopni.

0: dzisiejszym programie dyskutujemy o tym, jak być interesującym rozmówcą. Niestety ta sztuka nie udaje się każdemu. Przyszedł więc czas na ważną poradę. Żeby ludzie chcieli nas słuchać i żeby my nie męczyli nikogo swoim gadaniem, to trzeba dbać też o formę wypowiedzi. Nie? Ale wiesz, nie? No i słuchaj, nie? No jak? I tu mamy gwarancję, że jak wypowiadamy się mniej więcej w tym stylu, to często nas rozmówca już nie to, że nawet nas nie słucha, ale nierzadko myśli... Ciekawe, czy są jeszcze truskawki w warzywniaków do najcu? Nie wiem. A może dziś zjemy z mizerią? Musimy tylko pomyśleć. Żeby ktoś chciał nas słuchać, musimy być zwięźli. Wracamy za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech, tekst.

0: Za nami następno wspólna godzina na zygarach zbliża się 14. Po drugiej wrócimy do dzisiejszej dyskusji o sztuce prowadzenia rozmów, czyli umiejętności, które niezwykle przydaje się w życiu. Zostańcie z nami.
1: Awaria wodociągu w Zakopanem. Problem dotyczy ulicy Kasprusie. Będą utrudnienia w punktach informacji turystycznej oraz centrach edukacji przyrodniczej TPN. Minister energii podał nowe ceny paliw. Będzie taniej. Posłuchajcie szczegółów. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Myślenicki Rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21 czerwca. Weekend pełen gwiazd i doskonałej zabawy. W sobotę na scenie Sarsa, Happy Set i Grzegorz Chyży. W niedzielę Kamil Bednarek, Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

0: Śląska 164.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.
9: W Radiu Alex, godzina 14, czas na najświeższe wiadomości.
10: Anna Kruszewska. Podczas prac przy przebudowie ulicy Kasprusie w Zakopanem doszło do przypadkowego uszkodzenia sieci wodociągowej. Jak informuje zakopiański Sewik, z tego powodu konieczne było nagłe odcięcie dopływu wody. Ekipy techniczne szybko zabrały się za naprawę i woda powinna właśnie wracać do kranów, bo awaria miała zostać naprawiona do godziny 14.
11: To są wiadomości z Podhala.
10: W Zakopanem odbywa się jubileuszowa 10. edycja projektu Krok Naprzód, poświęcona szkoleniu osób niewidomych i słabowidzących w zakresie bowlingu. Projekt gromadzi w tym roku 32 osoby niewidome i słabowidzące oraz 8 przewodników z całej Polski. Głównym celem jest nauka i doskonalenie gry w bowling, ale program wykracza znacznie poza sam sport. Uczestnicy nie tylko trenują technikę gry i przygotowują się do zawodów, ale także biorą udział w zajęciach promujących aktywny styl życia. W programie znalazły się spacery Nordic Walking, gimnastyka poranna oraz joga pomagająca w regeneracji po treningach. Ważnym elementem projektu jest również integracja społeczna. Organizatorzy umożliwiają uczestnikom poznawanie Podhala i okolic Zakopanego. Od jutra do najbliższej niedzieli czekają Was utrudnienia w punktach informacji turystycznej oraz centrach edukacji przyrodniczej TPN. Punkt przy ulicy Chałubińskiego 44 będzie czynny, jednak bez telefonicznej obsługi i sklepiku. Centrum przy ulicy Chałubińskiego 42A jutro i pojutrze będzie działało bez możliwości zakupu biletów na miejscu. Rezerwacje możliwe są jeszcze przez godzinę. Centrum Edukacji Przyrodniczej przy wylocie z Doliny Kościeliskiej będzie funkcjonowało bez zmian w zakresie biletów indywidualnych. Natomiast ograniczona będzie obsługa grup i działalność sklepiku. Infolinia e-biletowa ma działać bez przeszkód.
11: Radio Alex poleca.
10: Ależ się będzie działo w ten weekend w regionie. Teraz kolejna propozycja, tym razem z Kluszkowiec, gdzie już w sobotę zaplanowano piknik Eko Muzeum Kids, co w programie. O tym Joanna Chmiel.
12: Tego dnia po południu przy Karmelickiej 3A możecie wziąć udział w warsztatach, zabawach plenerowych, ale i także spróbować wybornego lokalnego jedzenia. Ale od początku. O 13 tajemniczo brzmiące Soup Challenge, ale i też magnesy na lodówkę zrobicie z ekipą Wyskoczna. A może robótki na krosienkach? I owszem, proponuje je Stowarzyszenie Frydmańskie Sypaniec. Będzie też nauka wykonywania świeczek z wosku, malowania na sztalugach, czy też dekorowania słoików kwiatami. No a dla tych, którzy potrzebują ruchu, zabawy plenerowe. Poza tymi zajęciami będzie można pojeździć na kucykach, zapleść warkoczyki czy pomalować buzię w niesamowite wzory. Będzie też prezentacja zdrowej żywności, miodu z serów kozich, chleba z pysznym smalcem czy też innych specjałów domowej kuchni, bo wśród gospodarzy spotkania będą m.in. food makerzy z Kluszkowiec.
10: A teraz m.in. o cenach paliw. Bogdan Zalewski.
0: Radni opozycji w Warszawie chcą nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie afery w Szpitalu Południowym. To tam pracował radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który załatwiał kolegom partyjnym badania bez kolejki. Kacprzyk zrezygnował właśnie z mandatu radnego dzielnicy Ursus. O reakcję na ten medyczno-polityczny skandal pytała nasza stołeczna dziennikarka Magdalena Greiner. Czego żąda opozycja w Radzie Miasta?
13: Informacji prezydenta Warszawy o wynikach kontroli w Szpitalu Południowym, okolicznościach zatrudnienia radnego i weryfikacji faktycznie przepracowanych godzin. To ważne tym bardziej, że Kacprzyk równolegle pracuje w trzech kolejnych miejscach. W Szpitalu Świętej Anny, w Przychodni na Ochocie oraz w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim, gdzie dziś posłowie PiS przeprowadzili kontrolę.
14: Na podstawie grafików, które nam udostępniono, okazuje się, że na przykład w marcu zrealizował ponad 290 godzin pracy w Szpitalu Brudnowskim.
13: Mówi Józefa Szczurek-Żelazko, która podlicza, że tylko w marcu lekarz zarobił ponad 104 tysiące złotych. Z umowy wynika, że Kacprzyk był również zatrudniony na stanowisku zastępcy koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i za tę funkcję dostawał dodatkowo 25 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Ceny paliw znów spadają. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł. To obniżka o 6 groszy. Duża przecena obejmie olej napędowy. 16 groszy w dół za litr do 6 zł i 20 groszy. Kilka dni temu po 33 latach przerwy do Łomży wróciły pociągi pasażerskie. Wielu kierowców niestety wciąż jeździ na pamięć. Wczoraj na jednym z przejazdów utknął autobus komunikacji miejskiej, co doprowadziło do awaryjnego hamowania składu. A to nie jest odosobniony przypadek, zwraca uwagę podinspektor Tomasz Krupa.
15: Wciąż w Łomży dochodzi do sytuacji, kiedy kierowcy lekceważą czerwone światło i wjeżdżają na przejazd kolejowy, pomimo tego, że sygnalizator nadaje światło czerwone. No tu apelujemy do wszystkich kierowców, że na tory w Łomży wrócił ruch pociągów, a kierowcy muszą zwracać baczną uwagę podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. To właśnie od ich decyzji w głównej mierze zależy bezpieczeństwo.
0: Kierowcy, weźcie pod uwagę słowa rzecznika podlaskiej policji.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
17: Co nowego w pogodzie? Na szczęście Sićko wskazuje na to, że piątek będzie jak najbardziej stabilny. I takiej stabilności chcielibyśmy jak najczęściej. Ładrania nad całym południem Polski nie powinno brakować słonka. Termometry pokazą 22 stopnie w Zakopanem, 25 w Nowym Targu. Na Podbeskidziu po południu otrzymy się nawet o 30. W Bielsku Białej późnym popołudniem na niebie pojawią się jednak chmury, co minimalnie ostudzi atmosferę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
17: Zaczynamy następną godzinę naszego czwartkowego programu. Przed nami jeszcze dwie ważne sprawy związane ze sztuką konwersacji. Tu Władysław Bioły, dziś jest z wami do 17.

0: Starał opowiadał o tym, jak godać, żeby nos słuchali i jak być interesującym rozmówcą. W dzisiejszym programie zdradziliśmy już parę sposobów, ale teraz natrafił jak na następny. Teraz tu muszę troszkę skonkretyzować. Teraz chodzi nie o to, co robić, ale o to, czego nie robić, żeby dobrze się nam z kimś urodzało. Tak więc w książce jest napisane tłustym drukiem, żeby nie zadawać intymnych pytań, a już szczególnie w większym gronie. Tu by się pasowało podeprzeć konkretnym przykładem. Teraz przykład będzie już za chwilę, bo ja jeszcze muszę pomyśleć, czy to ten przykład na pewno się nada i czy jest dobry. Wracamy za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Po reklamie.
0: Piątek nad naszą częścią kraju zapowiada się przyjemnie, ciepło i słonecznie. A co w weekend? Tutok wśród synoptyków nie ma jak na razie pełnej zgody, jednak początek weekendu wygląda dość obiecująco. W Bielsku Białej upał. To już możemy powiedzieć oficjalnie, bo termometry pokazują ponad 30 stopni. Troszkę chłodniej na Podhalu, Orawie i Śpisie, co nie zmienia faktu, że temperatury będą wyzełowane. Niestety weekendowe ciepło przyniesie też pewne konsekwencje. I tak, jak łatwo się domyśleć, chodziło o burze, które miejscami mogą być dość gwałtowne.

0: Państwo, popołudnie w Radiu Alex. Wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Obiecałem wcześniej konkretny przykład pytania, w które nigdy w życiu nie może paść, jeśli chcemy uchodzić za dobrych rozmówców. Teraz ja tu troszkę musiałem zrezygnować, bo jakby pytanie posło w oryginale, to niestety od jutra mógłbym już nie prowadzić tego programu, więc w zmiękconej wersji pytanie, w którego nigdy, to jest ważne, nigdy nie wolno komuś zadać, brzmi przykładowo tak. Kreśka! Jezus Mario, to ty? Telo ześ schrubła? Co tam u tobie? Poddawałaś te długicy dalej tak pucy z bieda jak zawsze. Więc jak wyskoczymy z takim pytaniem, no to nie będziemy uchodzić za dobrych rozmówców. No chyba ze za scyryk, no to tak.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

0: Popołudnie wchodzi właśnie w fazę dojrzałą. Pomaluczku zbliża się godzina 15. Za chwilę no i świeższe wydanie wiadomości. Potem cekonos radykalna zmiana tematu. Zajmiemy się coraz to bardziej popularną w każdej dziedzinie sztuczną inteligencją.
1: Nocne zamykanie ulic w Zakopanem. Posłuchajcie, gdzie dokładnie i dlaczego. 15-latek z blisko promilem, sprawcą wypadku na hulajnodze elektrycznej w Nowym Targu. Specjalna konferencja ministrów Siemieniaka i Kierwińskiego na temat mordu Rosjanina w Białej Podlaskiej. O tym w wiadomościach Radia Alex o 15. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.pl.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
0: Mamy godzinę 15. Czas na wiadomości z regionu, kraju i ze świata.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Przez najbliższe dwie noce zamykane będą niektóre z ulic w Zakopanem. Już dziś od 19 do 5 rano zamknięta będzie ulica Grunwaldzka na odcinku od ulicy Orkana do skrzyżowania z ulicą Tetmajera powodem układania asfaltu. Jutro w nocy taka sama sytuacja na ulicy Droga do Bystra. Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku 15-latków na hulajnodze elektrycznej, do którego doszło na osiedlu Niwa w Nowym Targu. Jak informacja informują mundurowi, ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopak kierujący hulajnogą stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Razem z nim jechała 15-latka. Oboje nie mieli kasków. Nastolatkowie trafili do nowotarskiego szpitala. Badania alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą chłopak miał blisko promil alkoholu w organizmie. Jest wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok dla zarządu powiatu tatrzańskiego. Podczas ostatniej sesji najpierw zaprezentowano raport o stanie powiatu. Po krótkiej dyskusji radni poparli działania zarządu. Następnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu, co otworzyło drogę do udzielenia absolutorium.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Starosta tatrzański Andrzej Skupień podkreślił, że wyłaniający się z raportu obraz powiatu w 2025 roku jest pozytywny, ale nie przesłodzony. Zawsze są bowiem tematy, nad którymi warto jeszcze pracować.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Na niedzielne popołudnie i wieczór Krościenko nad Dunajcem proponuje spotkanie pod hasłem Średniowieczna Przygoda. Co w programie? O tym Joanna Chmiel.
9: W amfiteatrze pod wierzbą powstanie miasteczko krakowskiego Bractwa Grodzkiego i już od godziny 15 postawione tu kramy zaprezentują różne rekwizyty z epoki, w tym biżuterię. Przygotowano także rycerskie potyczki oraz liczne warsztaty dla tych, którzy na przykład zechcą nauczyć się, jak zrobić skórzane bransoletki. Nie tylko dzieci mogą wziąć udział w licznych grach i zabawach, a także popróbować specjałów średniowiecznej kuchni. Można podpatrzeć, jak powstają podpłomyki, no i oczywiście dowiedzieć się, jak smakują. O 19 rozpocznie się koncert muzyki dawnej, któremu towarzyszyć będzie pokaz mody. Potem wianki, historia tego zwyczaju i piękne widowisko, no bo na zakończenie to właśnie wianki popłyną Dunajcem.
1: W Radiu Alex informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
7: Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest powiązany ze zorganizowaną przestępczością. Jak oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński, 36-letni mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem mógł mieć związek z innymi przestępstwami.
10: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju.
7: Zastrzelony w poniedziałek Rosjanin był krytykiem m.in. Kremla. Minister Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, był też pytany przez dziennikarzy o polityczną odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym.
10: Słucham tego, jak państwo bardzo chcecie udowodnić, że to jakakolwiek partia polityczna, w tym przypadku Koalicja Obywatelska, odpowiada za obsadę, za grafik dyżurów czy obsadę lekarzy. Nie, to nie partia polityczna, przynajmniej na pewno nie jest tak w Warszawie,
7: stwierdził Marcin Kierwiński. A właśnie teraz zbiera się Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Przed stołeczną placówką jest Magdalena Greinert. Magdaleno, jaki jest cel dzisiejszego spotkania?
11: Zmiany w zarządzie spółki. Pracę może stracić dyrektorka do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i faktury, które wystawiał. W zarządzie Szpitala Południowego zasiada też wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra, a przewodniczący to burmistrz Ursynowa Robert Kępa. O kolejkę dla swoich pytałam pacjentów, którzy dziś przyszli na tutejszy SOR.
12: Jak w prywatnym szpitalu. Wie pani, gdyby nie NFZ był płatnikiem, to ja bym tu przyszedł do tego WIP-owskiego i zapłacił.
13: No nie powinni, właśnie nie powinni. Ich i stać, i prywatnie nawet.
11: Ratusz informuje, że Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury i zwrócił na konto szpitala 500 000 złotych.
7: Elektroniczny nos ostrzeże przed zepsutym jedzeniem i alergenami. W studiu Grzegorz Jasiński.
14: Witam ponownie.
7: Grzegorz, to coś dla osób, dla których data przydatności do spożycia to za mało.
14: Tak, od zawsze chcąc sprawdzić, czy otwarte mleko albo mięso jeszcze się do spożycia nadaje, posługiwaliśmy się węchem, ale nos bywa zawodny, a opisane dziś urządzenie potrafi wykrywać obecność gazów wydzielanych przez zepsute jedzenie oraz alergeny z precyzją znacznie przewyższającą możliwości ludzkiego węchu. Sercem urządzenia jest układ 16 miniaturowych czujników gazu, z których każdy reaguje na inne kombinacje związków chemicznych, a przy pomocy algorytmów uczenia maszynowego aparat na bieżąco analizuje te sygnały i sygnalizuje zagrożenie.
15: Czas sprawdzić aktualne warunki w górach. W najwyższych partiach Tater dalej zalego jeszcze trochę śniegu. Niżej bywo mokro i błotniście. Wszystkie znakowane szlaki w Tatrach Słowackich są na powrót dostępne od początku tego miesiąca. Wyjątkiem jest szlak ze Zdziaru przez Mąkową Dolinę na szeroką przełęcz bielską. Zalegają tam tony błota i śniegu, które zjechały z wyższych partii i raczej nie ma szans na to, żeby stopniały tego roku. TANAP kategorycznie zabronił uczęszczanie tym szlakiem. Niezależnie od tego, czy wybieramy się w Tatry, Pieniny, Beskidy, czy jakiekolwiek inne góry, zawsze obserwujmy pogodę i uważajmy na burze. Trwa nasze czwartkowe popołudnie. Jutro o tej porze będziemy już pomaluczku dobijać do weekendu, ale tym na razie nie spędzajmy se snu z powiek, choć już za chwilę podyskutujemy o czymś, przez co wielu z nas faktycznie może sypiać gorzej. Mowa o sztucznej inteligencji. Czy jest się czego bać, czy wręcz przeciwnie? Sprawie przyjrzymy się za moment.
2: Radio Alex.

0: Sztuczna inteligencja, częściej znano też pod angielskim skrótem AI, w ostatnich rokach, a już szczególnie miesiącach, wlazła do naszego życia szturmem. Co myślą na jej temat nasi słuchacze? Oto pan Czesław z Boru.
1: AI! Jaki AI? Dawno to był AI! Gdy matka wzięła gumę, to była chwila i było resztę. AI!
0: Także tutaj... No nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. To takie połączenie tradycji z nowoczesnością. Tu komputer, tu matka z foszkiem. No nic, to popołudnie w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 20.

0: ich rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Weekend w całym regionie zapowiada się bardzo przyjemnie, będzie jednak jeden malutki mankament, na który musimy uważać. Gwałtowne burze. Na Podhalu może zagrzmieć już w sobotę, jednak znacznie gorzej pod tym względem zapowiada się niedziela. Ka dokładnie możemy spodziewać się niebezpieczeństwa? Tego niestety nikt dokładnie nie jest w stanie przewidzieć, bo przy temperaturach sięgających 30 stopni i więcej, sytuacja bywa nieprawdopodobnie dynamiczna i potrafi być jak dobry bokser. Doskakuje, buf, odskakuje, posiczki. Następna prognoza pogody już za niecałą godzinę.

0: Sztuczna inteligencja zabiera niektórym z nos robotę. Hićko wskazuje na to, że niestety tak. W tej chwili najbardziej zagrożeni są na przykład tłumacze, pracownicy infolinicy, analitycy danych. Bezpieczne są za to zawody, które wymagają na przykład pracy fizycznej czy umiejętności manualnych. Dejmy na to pielęgniarki czy fryzjerzy. Zupełnie na spokojnie mogą natomiast podejść do sprawy tacy ludzie jak na przykład pan Maniek. Bo po pierwsze pan Maniek formalnie nie ma roboty, więc go nikt nie zwolni. No a po drugie pan Maniek hobbystycznie jest degustatorem tam takich różnych rzeczy. Więc tu AI nigdy nie zastąpi człowieka, no bo przede wszystkim AI mimo kubków smakowych. Choć pan Maniek też igus chyba w sumie mimo. No nic, nieważne, wracamy za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Info na set sportkowe popołednie, na zigarak pomału dochodzi godzina 16. To znaczy, ze wielkimi krokami zbliża się najświeższy serwis, a po nim sprawdzimy, co cekonos na początku weekendu.
1: Punkt z nielegalnym hazardem zlikwidowany w Nowym Targu. Powstanie Zakopiańska dzielnia. Za chwilę o tym wyjątkowym miejscu będą też nowe informacje w sprawie zatrzymania mordercy Rosjanina w Białej Podlaskiej. Szczegóły już za chwilę. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Car

0: Polska 164. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 16. Co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie? Tego dowiecie się właśnie teraz.
2: Punkt z nielegalnym hazardem w Nowym Targu zlikwidowany przez policję i Krajową Administrację Skarbową. O tym na początek Anna Kruszewska. Podczas działań zabezpieczono 8 automatów wykorzystywanych do organizowania nielegalnych gier. W lokalu było też 5 osób uczestniczących w grach, które zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy KAS. Służby przypominają, że korzystanie z nielegalnych automatów nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem skarbowym. Odpowiedzialność mogą ponosić zarówno organizatorzy takiej działalności, jak i osoby biorące udział w nielegalnych grach. Sprawa nie została jeszcze zakończona. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wyjaśniają wszystkie okoliczności działalności zlikwidowanego punktu.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Powstanie Zakopiańska Dzielnia. Będzie to miejsce wymiany nie tylko ubrań, ale i sąsiedzkich usług. Swoje miejsce znajdzie przy Alei 3 Maja w miejscu niecieszącego się najlepszą sławą działającego kilkanaście lat baru Tomek. To inicjatywa całkowicie społeczna. Na razie trwają intensywne prace remontowe, mówi Maria Szymańska, działaczka społeczna Pomysł.
4: Trochę pracy jeszcze jest, tak? Trzeba zmatowić te ściany, zaszpachlować je, pewne miejsca zatynkować, zaczekać, aż ten tynk wyschnie.
5: Podłoga będzie odnawiana?
4: Tutaj właśnie pojawiają się takie nieśmiałe głosy o tym, że być może pojawi się linoleum od darczyńcy. Jeżeli będzie taka możliwość, to taka. Jeżeli nie, to proszę się nie martwić, ponieważ ta podłoga tak czy inaczej zostanie przez nas w taki sposób wykonana, że wchodząc do tego miejsca będziecie Państwo mieli wrażenie, że jesteście po prostu w jakimś fantastycznym, cudownym, nie wiem, klubu kawiarni na przykład. To miejsce będzie zapraszało dużo.
2: Podowczyni punktu. Wyposażenie dzielni zostało zakupione w ramach inkubatora inicjatywy dla liderów akcji społecznych organizowanego w Zakopie. Sokolni.
3: O tym się mówi w regionie.
2: Błoto na drogach, jazda bez uprawnień i wtargnięcia na prywatne tereny. To najczęstsze przewinienia kierowców quadów w powiecie tatrzańskim. Policjanci wraz ze strażnikami gminnymi prowadzą wzmożone kontrole osób poruszających się pojazdami terenowymi. To odpowiedź na liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące niszczenia prywatnych działek i terenów zielonych. Podczas działań funkcjonariusze wykorzystają specjalistyczne pojazdy terenowe nieoznakowane radiowozy oraz drony. Sprawdzają m.in. uprawnienia kierujących, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów oraz miejsca, po których poruszają się quady. Za ponad 266 tysięcy złotych Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem kupiło obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza, portret Marii Witkiewiczówny. To wczesna praca artysty wykonana techniką olejną. Przedstawia jego krewną Marię Witkiewiczównę związaną z Zakopanem. Jak podkreśla muzeum, obraz ma dużą wartość historyczną i artystyczną. Stanowi też uzupełnienie jego zbiorów dotyczących Zakopanego i sagi rodu Witkiewiczów. Zakup został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Muzeów. O tym, co ważnego w kraju i na świecie, już teraz Bogdan Zalewski.
6: Podczas zatrzymania próbował uciekać. Wraz z nim z hostelu wyprowadzono jeszcze 8 osób. To są nowe szczegóły porannej akcji policjantów w podwarszawskim Piastowie. Schwytali oni mężczyznę podejrzewanego o poniedziałkową egzekucję Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek według służb to osoba, która pociągnęła za spust. Krzysztof Zasada, jak wyglądała ta operacja?
7: Przed hostel znajdujący się w centrum Piastowa przyjechało kilka ekip realizacyjnych. 36-latek był zaskoczony, tak mówił szef policji Marek Boroń.
8: Mając świadomość tego, z czym mamy do czynienia, tym brali udział terroryści. Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu. Nie była możliwa ucieczka.
7: Wraz z podejrzanym zatrzymano 8 osób. One jednak nie mają związku z zabójstwem, a zajęła się nimi Straż Graniczna w związku z podejrzeniem nielegalnego pobytu w Polsce.
6: A jak udało się namierzyć podejrzanego?
7: Przede wszystkim specjalny zespół śledczy analizował zapisy kamer monitoringu. Były one konfrontowane z zeznaniami świadków. Pomogły też dane telekomunikacyjne. Na ostatnim etapie, jak się dowiedziałem, policjanci dostali kilka zapisów z kamer samochodów, które rankiem w poniedziałek przejeżdżały w okolicy. Te filmy też były pomocne. medyczne.
6: Kompleksowa kontrola zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego powinna rozpocząć się w lipcu, zapowiedział rzecznik Najwyższej Izby Kontroli. Bartłomiej Pograniczny wskazał, że NIK sprawdza już sytuację w warszawskim szpitalu południowym. Wyniki też mamy poznać w przyszłym miesiącu. To w tej stołecznej placówce był zatrudniony Dawid Kacprzyk, lekarz i działacz Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Miał też zorganizować dla partyjnych towarzyszy specjalny salonik. Specjalni pacjenci mieli być tam przyjmowani poza kolejką. To Chiny są najważniejszym tematem z punktu widzenia Polski. Ujawnił nasz priorytet na rozpoczynającym się szczycie Unii Europejskiej w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata Katarzyna Szymańska-Burgino.
9: Stawką jest przyszłość polskiego przemysłu i miejsca pracy. Warszawa obawia się, że chińska nadprodukcja wspierana państwowymi subsydiami coraz mocniej uderza w europejskie, a więc i polskie firmy. Jeżeli nic nie zrobimy, to znikną całe branże, powiedział mi polski dyplomata. Potwierdził mi to prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Jak podkreśla, problem nie dotyczy tylko bezpośredniego importu stali z Chin, ale całego mechanizmu przekierowywania handlu. Dlatego zarówno branża, jak i polskie władze oczekują, że Komisja Europejska przedstawi nowe narzędzia do walki z chińską nadprodukcją.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Jak zwykle w naszym programie przedostatnią prognozę pogody poświęcamy nie tylu prognozie, co temu ga i w jakim położeniu astronomicznym jest obecnie nasza planeta. 18 czerwca jest 169 dniem roku. Dzień trwa dziś 16 godzin 15 minut. Jest też dłuższy od najkrótszego dnia roku o 8 godzin i 4 minuty. Do najdłuższego zostało nam jeszcze ino 17 sekund. Słonko zondzie dziś o 20:48. Aktualny znak zodiaku to bliźnięta. Do letniego przesilenia zostały 3 dni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Zacznamy ostatnią godzinę dzisiejszego programu. Już za chwilę sprawdzimy, co cekonos na początku weekendu. Zdradzę ino, ze wydarzeń będzie sporo i każdy śmiało znądzie coś dla sobie, więc nie przegopcie tego. Tu Władysław Biały. Gromy!
3: Radio Alex.

0: Jeśli nie macie planów na piątek, to już macie. Zakopiańskie Centrum Edukacji imienia Heleny Modrzejewskiej zaproszą na spotkanie z Anną Teresą Pietraszek, reżyserką, dokumentalistką i alpinistką. W piątek o godzinie 18:00 będziecie mogli obejrzeć filmy poświęcone Wandzie Rutkiewicz, Dobrosławie Miodowicz-Wolf i Jerzemu Kukuczce. Sobota przebiegnie zaś pod hasłem Ekstremalne podróże. Pani Anna zaprezentuje m.in. film Motyle Hindukuszu. Zdecydowanie polecamy. Spotkanie z Anną Teresą Pietraszek, piątek i sobota, godzina 18:00, Zakopiańskie Centrum Edukacji, Gasprusie 35A. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99.

0: 15,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Po reklamie.
8: Czas na ostatnią prognozę w naszym dzisiejszym programie. Co pogoda szykuje dla nas w najbliższym czasie? W dużym skrócie sytuacja prezentuje się tak. Piątek bez zarzutu. Dużo słonka, temperatury od 23 stopni w Zakopanem do 28 w Bielsku Białej. Sobota cieplejso, w Bielsku nawet do 32 stopni. Możliwe burze, natomiast niedziela będzie bardziej dynamiczno. Burze rzeczywiście się pojawią, momentami mogą być bardzo intensywne, ale jeśli o to chodzi, to tu sićko jest, co może się zmienić.

0: o godzinie 18 w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu koncert finałowy drugiego konkursu literackiego Gwarom Pisane. Na scenie, oczywiście oprócz laureatów, pojawią się też Martyna Kasprzycka i Piotr Kret. A co na Podbeskidziu? Proszę bardzo. Jutro w Miejskim Domu Kultury Stare Bielsko punktualnie o godzinie 20 startuje Starobielski Wieczór Filmowy, zaś od godziny 16 będziecie mogli brać udział w 9. Święcie Dzielnicy Kamienica.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na Bipi. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
7: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.
12: Radio Alex.

0: Dochodź piąto, nasze popołednie właśnie pomaluczku się kończy. Ja oddałem stery przy mikrofonie moim redakcyjnym koleżankom i kolegom. Ode mnie na dziś to siczku. Słyszymy się jutro w samo popołudnie. Władysław Biały.
1: Znaczne ilości narkotyków miał 40-latek zatrzymany w Nowym Targu. Uważajcie w górach, na szlakach jest ślisko, o wypadek nie trudno. W wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Także nowe informacje w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy USA w Polsce. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Śląska 164. Po reklamie.
1: Jest 18 czerwca, czwartek, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Policjanci z Nowego Targu zatrzymali 40-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Podczas przeszukania jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 320 gramów marihuany. Jak ustalili śledczy, narkotyk pochodził z nielegalnej uprawy prowadzonej przez mężczyznę. Na posesji znaleziono także 3 krzewy konopi w początkowej fazie wzrostu. 40-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, ich wytwarzania oraz nielegalnej uprawy konopi. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe. Zmieniamy temat. Ratownicy GOPR ponownie apelują o ostrożność na górskich szlakach. W Pieninach jest ślisko, a chwila nieuwagi może skończyć się kontuzją. Przekonała się o tym 14-letnia turystka, która w rejonie Polany Pieniny poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego. Ratownicy udzielili jej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę bliskich. GOPR przypomina, że przed wyjściem w góry warto zadbać o odpowiednie obuwie z dobrą podeszwą i bieżnikiem. Buty miejskie czy śliskie podeszwy znacząco zwiększają ryzyko upadku i poważnych urazów. Poczta Polska informuje o możliwych utrudnieniach w doręczaniu przesyłek w związku z całkowitym zamknięciem dla ruchu odcinka drogi zatorem w Poroninie od numeru 7 do 20A. Ze względu na prowadzone prace oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa listonoszom, doręczanie korespondencji i paczek na tym obszarze może być czasowo utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Poczta Polska przypomina, że awizowane przesyłki oraz wszystkie usługi pocztowe są dostępne w filii pocztowej w Poroninie. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie tych utrudnień do czasu zakończenia prac drogowych. Już jutro odbędzie się wernisaż najnowszej wystawy w Willi Okrza, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Nosi ona tytuł Nasza Rzecz. 150 lat od założenia szkoły snycerskiej w Zakopanem. Na wystawie zobaczymy m.in. właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku, wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli. Uczniowskie prace późniejszych uznanych artystów, a także zaskakujące pracę z okresu komunistycznego reżimu.
3: Trzeba było iść na kompromisy. Na wystawie mamy bardzo ciekawe przykłady takich właśnie realizacji, natomiast wykonanie ich budzi dzisiaj też uznanie, ponieważ są to obiekty dobrej jakości artystycznej, też takiej technologicznej. No i mamy zarówno ceramiczną opowieść o Leninie na Podhalu i o tym, jak jest przyjmowany przez górali. I mamy bardzo niezwykły obiekt, przepiękną skrzynię, cudownie dekorowaną snycersko. Skrzynię, która była prezentem na urodziny dla Bolesława Bieruta.
2: Z kuratorką wystawy Katarzyną Ucherą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Całą rozmowę o tej niezwykłej wystawie i historii sztuki znajdziecie na radioalex.com.pl. Początek wernisażu o godzinie 18. U nas teraz ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
4: Jest oficjalna, pozytywna odpowiedź USA na propozycję utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jesteśmy gotowi do negocjacji umowy i jej podpisania, oświadczył w Brukseli wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Nasza korespondentka dopytywała szefa MON-u o koszty inwestycji.
5: To będzie wynikać z umowy, którą wynegocjujemy. I tak jak do tej pory, te koszty były w różny sposób współdzielone. Dzisiaj też inwestujemy w lotnictwo. We Wrocławiu to jest taki dobry przykład, gdzie składa się na to strona amerykańska i strona polska. Oczywiście duży ciężar tego zadania będzie spoczywał na Polsce, bo to też leży w najbardziej w polskim interesie.
4: Budowa stałej amerykańskiej bazy w Polsce potrwałaby kilka lat. Do sieci trafił nowy zwiastun widowiska Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Na film czekamy z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Katarzyno, kogo zobaczymy na dużym ekranie?
6: Tom Holland wraca do roli Spider-Mana. Zendaya wraca jako jego ukochana M, a Mark Ruffalo ponownie będzie Hulkiem i pojawia się w tej nowej, krótkiej zapowiedzi.
7: You're not one of my students, are you?
6: Będzie sporo zmian.
8: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
6: Jak pamiętacie pewnie z poprzedniej odsłony, Peter Parker musiał wymazać się z życia i pamięci tych, których kochał, by ich ocalić, ale w nowej części musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć ten słynny czerwono-niebieski kostium człowieka pająka.
4: Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Polki wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnym lepsze były Ukrainki i w czwartej partii prowadziły. Zanosiło się na tiebreak. Naszym siatkarkom udało się jednak odrobić stratę i zgarnąć 3 punkty. Radości nie kryje nasza rozgrywająca Alicja Grabka.
8: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć, bo tak jak też powtarzałam już wcześniej w wywiadach, wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu. Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją.
4: W sobotę Polki zagrają z Holenderkami.
1: Na termometrach do 20 stopni Celsjusza, przelotne opady deszczu, ale i przejaśnienia, słaby wiatr, a barometry wskazują 1005 hektopaskali. Rozpoczynamy nasz program po godzinach, a do 18:00 dzisiaj będziemy mówić o sushi, bo ma swoje międzynarodowe święto oraz sprawdzimy, czy faworyci mistrzostw świata w piłce nożnej nadal są ci sami. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Znamy już bohaterów i antybohaterów początku mundialu, bowiem za nami komplet meczów pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. A faworyci? A faworyci pozostają nadal ci sami. Wśród tych, którzy na futbolu się znają i tych, którzy obstawiają, kto wygra mundial, na miejscu pierwszym Hiszpania, potem Francja, Anglia, Brazylia i Argentyna. Czy wśród tych faworytów jest również wasz?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na bcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
7: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

Mam kulinarną propozycję dla Was na dziś wieczór, bowiem zaglądając do kalendarium i do kalendarza świąt nietypowych, mamy jakże smaczne międzynarodowe święto. To dzień sushi. No i tego nie da się nie zauważyć. My, Polacy, pokochaliśmy sushi. No nie chodzi tutaj tylko o smak, ale i o sposób przygotowania, podania, oczywiście wartości odżywcze, no i ta różnorodność dodatków. Czasami już nawet niektórzy przesadzają. Słowem, sushi to po prostu sztuka, a my kochamy sztukę. Zatem w Międzynarodowy Dzień Sushi warto wybrać się z rodzinką lub ze znajomymi na wspólną ucztę, albo zamówić do domu. Życzę Wam smacznego. Dzisiaj o sushi jeszcze kilka ciekawostek w naszym programie po godzinach się pojawi.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
0: Po reklamie.

0: To jeden z tych utworów, bez których nie może obejść się wiele imprez. You're My Heart, You're My Soul i Modern Talking. Kończymy pierwszą godzinę. Za chwilę będzie 18, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 18 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Strategiczne siły jądrowe NATO pozostają najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników, stwierdzili ministrowie obrony państw Paktu Północnoatlantyckiego po spotkaniu natowskiej grupy planowania nuklearnego w Brukseli.
7: Na linii nasza brukselska dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginau. Kasiu, jakie jest znaczenie tego oświadczenia popartego przez Polskę?
8: To sygnał, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie NATO zamierza wzmacniać rolę odstraszania nuklearnego. Dla Polski to bardzo istotne, bo Warszawa od kilku lat zabiega o większy udział w nuklearnym odstraszaniu sojuszu. Nie obyło się dzisiaj także bez amerykańskiej krytyki pod adresem europejskich krajów NATO. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth zarzucił części europejskich sojuszników zbyt niskie wydatki na obronność oraz dał do zrozumienia, że przyszła obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie będzie zależeć od tego, czy kraje NATO wywiążą się ze swoich zobowiązań i osiągną uzgodniony poziom wydatków na obronność. Chodzi o 5% PKB do 2035 roku.
6: Autonomiczne samochody mogą być wkrótce wyposażone w nową, przełomową technologię.
7: Najnowsze doniesienia naukowców z Uniwersytetu w Toronto przynosi Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Chodzi o rozwinięcie urządzenia, które bywa już stosowane, czyli lidaru.
6: Grzegorzu, o co konkretnie chodzi?
9: Lidar to technologia detekcji i pomiaru odległości z pomocą światła laserowego, która od lat bywa stosowana przy tworzeniu trójwymiarowych map terenu i obiektów. Stosuje się ją też w niektórych samochodach, zwykle wyższej klasy. Problem w tym, że na razie pozwala ona na pomiar odległości i tylko w bardzo niewielkim stopniu prędkości. Nie pozwala identyfikować obserwowanych obiektów. Inżynierowie z Toronto opracowali modyfikację lidara, która pokazuje nie tylko odległość, ale dokładną prędkość, a także charakterystykę materiału obiektu. Wszystko dzięki analizie polaryzacji odbitego światła. System wykorzystuje aparaturę monitorującą wiele parametrów światła, takich jak częstotliwość, polaryzacja, faza, amplituda, ale też model AI, który precyzyjnie oddziela sygnał od zakłóceń i zniekształceń. Taki system, niezależny od warunków oświetlenia i pogody, może przybliżyć nas do autonomicznej motoryzacji.
0: Z Zakopanem i w okolicy trochę deszczu, trochę chmur, trochę słońca, trochę przejaśnień, trochę wiatru, trochę nie ma wiatru, trochę ciśnienie, no właśnie, tutaj to akurat na szczęście to nie skacze i nie zmienia się tak, jak potrafi deszcz zamienić w słońce. To ciśnienie nieco wyższe niż wczoraj czy przedwczoraj, bo powyżej 1500-1700 hektopaskali. Wiatr na szczęście wieje słaby, a temperatura w okolicy 19 stopni Celsjusza. Po godzinie 18 będziemy wracać do tematu sushi, bo dziś jest jego międzynarodowe święto. Pojawią się także plotki i newsy ze świata show biznesu. A do godziny 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: wyprzedaży rocznika w salonie Jack nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, nowy targ, ulica Krakowska 3, asmbgroup.pl.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.

0: ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.

Zapraszam na krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu. Michał Wiśniewski po raz kolejny się rozwodzi. Powinien dostać medal za tak częste bywanie na tego typu rozprawach w sądach, ale nie ma się z czego śmiać, bowiem zawsze jest jakiś powód, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to ja podejrzewam, że chodzi o pieniądze. No, pan Michał Wiśniewski ma sporo długów i być może dlatego państwo się rozwodzą, a może z innego powodu, po prostu miłość wygasła. Tak czy inaczej, Pola przypomniała na swoim Instagramie, że nie możesz wrócić i zmienić początku swojej historii, ale możesz zacząć od tego miejsca, w którym jesteś i zmienić jej zakończenie. I to jest rzeczywiście prawda i warto o tym pamiętać, ale warto też brać na siebie konsekwencje swoich decyzji. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: O sushi dzisiaj mówimy, bo mamy Międzynarodowy Dzień tej potrawy. Wspominałem o tym, jak powstało sushi, że obkładano rybę właśnie ryżem, solono, żeby nie zgniła. No to później ten ryż z sushi w oryginalnej formie wyrzucało się, ponieważ służył on tylko jedynie ochronie tego nadzienia znajdującego się pod ryżem i to zajadano. No ale z biegiem czasu i ryż zaczął smakować chyba. Ja tam lubię z ryżem, a bez ryżu też bym zjadł.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest burmistrz Nowego Targu, pan Grzegorz Watycha. Panie burmistrzu, miasto szykuje się do ważnej rocznicy. Przybliży pan szczegóły?
3: Serdecznie zapraszam na główne obchody jubileuszu Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu, jubileuszu założenia miasta. 680 lat. Rozpoczynamy świętowanie 19 czerwca uroczystą sesją. Będzie to taki bardzo podniosły moment, kiedy w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się uroczysta sesja z odznaczeniami, z wyróżnieniami. Myślę, że będzie to taki bardzo, bardzo oficjalny, ale też i myślę, że rangą przystający do tego wielkiego jubileuszu moment.
2: Ale uroczystości oficjalne to nie wszystko.
3: Kolejny dzień, sobota, jest to dzień już bardziej taki rodzinny, piknikowy, z koncertami wieczornymi, gdzie będziemy właśnie cieszyć się muzyką Nowotarżan, Nowotarżanie dla Nowotarżan. Później gwiazda wieczoru Kasia Moś, serdecznie zapraszam. Kasia Moś z Nowego Jorku do Nowego Targu, prosto tutaj na nasz rynek i na koncert. Niedziela jako dzień święty, dzień uroczysty, to oczywiście msza święta o godzinie 17 pod przewodnictwem księdza kardynała Grzegorza Rysia, który również myślę, że w ten sposób podkreśli to, że jest to ważny jubileusz, ważne, żeby się w tym momencie zatrzymać nad historią, podziękować Panu Bogu za te prawie 7 wieków historii i prosić też o błogosławieństwo na kolejne lata, a później oczywiście w czasie dnia będą różne atrakcje dla dzieci, dla rodzin i wieczorem już na rynku będą to występy naszych przyjaciół, za jakby tutaj te przyjaźnie zadzierzgnięte z okazji wspólnego jubileuszu 680-lecia Bytowa i Bydgoszczy, no i później koncert zespołu Jam. Nie trzeba nikomu przedstawiać ani reklamować, trzeba po prostu przyjść.
2: Weekend nie kończy obchodów.
3: Poniedziałek, 22 czerwca, to jest ta data, którą przyjmuje się za dzień, kiedy król Kazimierz nadał prawa miejskie Nowemu Targowi, więc będziemy tutaj świętować poprzez właśnie odczytanie głównie tego aktu lokacyjnego, ale też i poprzez prezentację lokalnych zespołów, chórów, no po prostu koncertowo całe coś, co Nowy Targ może zaoferować pod względem kultury, muzyki, artystycznego po prostu tutaj prezentacji. To wszystko będzie właśnie w tym dniu, w poniedziałek, po południu, także po pracy, kto musi do pracy iść, to oczywiście trzeba przyjść i wspólnie cieszyć się i świętować naszym jubileuszem.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia na obchodach jubileuszu Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu od 19 do 22 czerwca. Po reklamie.

0: Bugs Fizz i Land of Make Believe. Zbliżamy się do godziny 19. Punktualnie o 19 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
2: Na naszych zegarach wybiła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Do końca tego miesiąca Polska chce podpisać umowę ze Szwecją w ramach programu Orka.
4: Porozumienie dotyczy m.in. kupna 3 okrętów podwodnych.
5: To nie jest tylko zakup okrętów przez Polskę, ale to jest też zakup okrętów przez Szwecję z polskich stoczni. Szczególnie mówimy o okręcie Ratownik, ale też innych inwestycjach w polski przemysł obronny.
3: Wyjaśnia wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Szef rosyjskiej dyplomacji grozi zmasowanymi i skoordynowanymi atakami na Ukrainę po uderzeniu dronów na rafinerię ropy w Moskwie.
3: W zakładzie wybuchł potężny pożar. Jak podaje rosyjski portal Nowa Gazeta, Moskwianie piszą w mediach społecznościowych, że w niektórych dzielnicach spadł deszcz ropy.
4: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów w związku z tak zwaną kopułą gorąca.
3: Fala upałów ma już w najbliższy weekend dotrzeć do Włoch znad Sahary.
4: Temperatura ma dochodzić do 40 stopni Celsjusza.
3: Ambasada radzi turystom, by na zwiedzanie zabierali ze sobą zapas wody, używali kremów z wysokim filtrem UV oraz pamiętali o nakryciach głowy.
4: Fala upałów spodziewana jest też we Francji.
3: Tam już teraz termometry wskazują 37 stopni Celsjusza.
4: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dzień dobry.
3: O słynnym obrazie, który wieczorem może stać się sensacją.
6: Tak jest, chodzi o aukcję w Warszawie i dzieło Józefa Pankiewicza. Przedstawia żonę artysty Wandę, która ma kimono i stoi tyłem do widza. Są trzy wersje. Jedna Japonka jest perłą kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.
7: Druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia zaś przez dekadę pozostawała w prywatnych kolekcjach, poza zasięgiem publiczności i rynku sztuki. I teraz właśnie ta wersja trafi na aukcję w Dessaunikum z estymacją na poziomie 12-20 milionów złotych.
6: Jak dodaje Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuki Dawnej, może paść rekord. Festiwal Rewolucja w Łodzi nawiązuje do wydarzeń 1905 roku i tak zwanego Powstania Łódzkiego. Od jutra do niedzieli w programie są m.in. dyskusje i projekcje, których przewodnim tematem będzie bunt. Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej Wchod Spot. Główne role zagrali Andrzej Konopka oraz Noomi Rapace, której drzwi do kariery w Hollywood otworzyła seria Millennium. Miesza się tu cyberpunk, kryminał i satyra na świat uzależniony od technologii. Film ma trafić do kin jeszcze w tym roku.
2: Takie 18, może 19 odczuwalne na termometrach, co na niebie, a na niebie zachmurzenie duże do umiarkowanego. Tam sobie pada deszcz, tam świeci słońce, tu się może pojawić tęcza. Bądź tu człowieku w czerwcu mądry i mów o pogodzie. 1000 ponad 5 do 1007 hektopaskali na barometrach i wieje słaby wiatr. To jest chyba najlepsza informacja, choć temperatura też nie jest zła jak na tę porę dnia. To jest program Po Godzinach i do 20:00. Mówić będziemy jeszcze o sushi, bo dzisiaj ma swoje święto, ale także dowiemy się, w jakim dniu odbywa się najwięcej rozmów telefonicznych. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 14,99.

0: Lasy Śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

Choć mamy możliwość kontaktowania się z innymi przez różnego rodzaju komunikatory, to jednak telefon pozostaje najważniejszy. A szczególnie, kiedy chcemy złożyć komuś życzenia. Jest daleko i nie możemy akurat w tym dniu być razem z nim. Szczególnie, że chodzi o mamy. I to właśnie tego dnia jest najwięcej rozmów telefonicznych. Odbywa się ich tak dużo, że czasami trzeba po prostu długo poczekać na połączenie. Tych połączeń nie brakuje na całym świecie, ale przede wszystkim chodzi o drugą niedzielę maja, bo wtedy wiele krajów, w tym również Wielkie Stany Zjednoczone, obchodzą Dzień Matki.

0: Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Sushi, a jak sushi, to wielu kojarzy się to danie z Japonią, a wbrew pozorom to zostało wymyślone w Chinach. No ale wracając do Japonii, tam też mają oprócz sushi cesarza. Cesarz Japonii to jedyna sprawująca władzę osoba na świecie, która używa tego tytułu, a przy okazji podejrzewam, że jada takie sushi, że nam się w głowie nie mieści.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: No to mogliśmy sobie poświętować przez chwilę wraz z piosenką Celebration od DJ-a Bobo. Świętujemy dotarcie do godziny 20, bo zbliża się ona nieuchronnie. Punktualnie o 20 w Radiu Alex zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: To jest program Po godzinach. Minęła 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany, poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
7: Decyzję podjęła Rada Nadzorcza placówki po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i trwającym audytem.
6: To w tej lecznicy był zatrudniony młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale był już koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk zarobił 1 600 000 zł.
7: Łączymy się z Michałem Krasoniem.
8: Po ponad dwóch godzinach obrad Rada Nadzorcza odwołała prezesa Szpitala Annę Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agatę Kusz-Rynkun. O takie rozstrzygnięcie wnioskował wcześniej Rafał Trzaskowski. W krótkim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Warszawy poinformował również, że nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka w zakresie audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia. Jak podkreślił Trzaskowski, jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnianie nieprawidłowości, do których miało dochodzić podczas zarządzania szpitalem.
6: Będzie stała baza sił USA w Polsce?
7: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu powiedział, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do polskiej propozycji w tej sprawie.
6: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino.
9: Na razie nie ma konkretnych informacji. Wicepremier wymienił jednak kilka potencjalnych lokalizacji, m.in. Poznań, Bolesławiec i Wrocław. Nie wiadomo też, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby tam stacjonować. Szef MON zasugerował jednak, że mogłoby chodzić o 5 000 wojskowych, czyli liczbę, o której w ostatnim czasie wspominała strona amerykańska. Kosiniak-Kamysz podkreślił jednak, że kluczowe decyzje należą do Stanów Zjednoczonych. Przyznał również, że większość kosztów związanych z budową i utrzymaniem bazy poniosłaby Polska. Powstanie takiej bazy, jeśli zapadnie taka ostateczna decyzja, zajmie kilka lat.
7: Pożar na terenie byłej cukrowni w Kętrzynie na Mazurach.
6: W jednej z hal opalą się śmieci.
10: Na chwilę obecną sytuacja jest opanowana i nie ma zagrożenia dla mieszkańców miasta i powiatu kętrzyńskiego.
7: Jak powiedział nam starszy kapitan Sławomir Siwek, na miejscu jest 23 strażaków dysponujących m.in. specjalistycznym dronem.
0: Obecnie na termometrach do 17 stopni Celsjusza, ale to jest nasza wydłużona prognoza, więc sprawdźmy, co w nocy i jutro w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie najniżej nad ranem do 13 stopni Celsjusza, już bez opadów i ranek bardzo, bardzo słonecznie nas przywita, to miła niespodzianka. Później mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, znowu one się tak pojawiają, potem znikają, pojawiają i znikają. I nawet jeśli będą się mogły pojawiać przelotnie przez cały dzień, to temperatura jutro naprawdę łaskawa do 25, a może nawet 26 stopni. Przed nami ostatnia godzina naszego popołudniowo-wieczornego programu Po godzinach, a w niej m.in. dowiemy się w końcu, skąd pochodzi nazwa sushi, a poza tym, kim jest ogórkowy, złośliwy wodnik Kappa. Do 21 zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dziś dużo mówimy o sushi, bo to Międzynarodowy Dzień Sushi. Choć pora już nie jest zbyt dobra na zajadanie, to życzę smacznego, którzy dopiero zasiadają na przykład do tego dania. No ale chyba najwyższa pora powiedzieć, co oznacza słowo sushi. Zatem sushi nie oznacza surowej ryby, ale octowy ryż.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.

0: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Aleks.

0: może kiedyś natrafiliście na rolkę sushi, bo dziś o sushi mówimy, ponieważ jest dzień tego dania, pod nazwą kappa. To taka rolka maki, owinięta glonami nori, ryżowa rolka z kawałkami ogórka, to jest najważniejsze. Jej tradycyjna nazwa pochodzi od kappy, czyli złośliwego i niebezpiecznego wodnika z japońskiego folkloru. Taką charakterystyczną cechą kappy, oprócz dającej mu nadludzką siłę wody w zagłębieniu na czubku głowy, jest nienasycony apetyt na ogórki i stąd rolka z ogórkiem pod taką nazwą.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Al.

0: proszę bardzo, w takim kolorze muzycznym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie Velvet i Rock Down 2. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam, ale zanim prysnę, to jeszcze przypomnę wam, że już za chwilę o 21:00 najnowsze wiadomości, a po 21:00 na naszej antenie Wieczór Reporterów. Do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
8: Na zegarach 21 jest czwartek, 18 czerwca. Czas na wiadomości.
9: W najbliższym czasie uporamy się z nadużyciami i kominami płacowymi w służbie zdrowia, zadeklarował w Brukseli Donald Tusk.
10: Szef rządu stara się rozładować aferę z młodym lekarzem, działaczem Koalicji Obywatelskiej, zatrudnionym w warszawskim Szpitalu Południowym.
9: Z doniesień medialnych wynika, że zarabiał bajańskie sumy, a w prowadzonym przez niego oddziale miano przyjmować bez kolejki polityków z jego ugrupowania.
10: Szef rządu zaznacza jednak:
11: Nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki.
10: Mówił premier Tusk.
9: A co z odpowiedzialnością polityczną za skandal?
10: Partia Razem domaga się dymisji szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego, obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ceny paliw wyraźnie w dół. Jutro litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6 zł, diesla 6,20 zł.
9: To mniej niż dziś, o odpowiednio 6,16 zł.
10: Co dalej z cenami paliw, o tym Michał Zieliński.
12: Ropa na świecie tanieje, więc tankowanie u nas też powinno kosztować nas coraz mniej. Chociaż trzeba pamiętać, że urzędowy cennik i obniżony VAT obowiązują jeszcze tylko do końca czerwca, więc rząd może skończyć ostatecznie z programem CPN, czyli ceny paliw niżej. Na razie światowe ceny ropy wyraźnie spadają dzisiaj do poziomu z pierwszego dnia ataku na Iran. Tak właśnie rynek wycenia wstępne porozumienie amerykańsko-irańskie. W 14 punktach spisano w nim ustalenia, według których Iran ma przywrócić ruch tankowców, jeśli nie Ormuz, i docelowo zamrozić program atomowy, zaś USA nie tylko mają znieść sankcje i odmrozić aktywa Iranu, ale też skierować $300 miliardów na inwestycje w tym kraju. Krytykowany za ustępstwa Donald Trump już nie obiecuje Irańczykom wolności. Tłumaczy, że bez takiego układu doszłoby do katastrofy gospodarczej na świecie. I dodaje, że kieruje się mądrością rynków, które, jak to opisuje, są mądrzejsze od wszystkich jego doradców, chociaż też, jak zastrzega, oczywiście nie od niego samego.
8: Noc w Zakopanem będzie chłodniejsza, z częściowym zachmurzeniem i temperaturą minimalną około 12 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni. Jutro w Zakopanem i na Podhalu dzień przyniesie słońce przeplatane przelotnymi opadami oraz możliwością burz. Temperatura wzrośnie do około 25 stopni Celsjusza. Osiemnasty czerwca jest po 21:00. Zaczynamy Wieczór Reporterów. Nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22:00.

0: piątek odbędzie się wernisaż najnowszej wystawy w willi Okrza, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Nosi ona tytuł Nasza Rzecz. 150 lat od założenia szkoły snycerskiej w Zakopanem.
1: Zaczęło się 150 lat temu od niezwykłej inicjatywy, od zapału, entuzjazmu niewielkiej grupy ludzi i dzięki tej utopijnej tak naprawdę niemalże wiary w to, że można coś tutaj rozpocząć. Powstaje szkoła snycerska z jednym nauczycielem, góralem, mardułą i z kilkoma uczniami. Tymi entuzjastami byli członkowie Towarzystwa Tatrzańskiego i przez kolejnych 150 lat ta historia się toczy.
2: Na czym polega ten fenomen?
1: Na wystawie opowiadamy o tym fenomenie poprzez obiekty, przedmioty. I na pewno fenomenem jest jakość tego, co tutaj powstawało. Natomiast chcemy też bardzo mocno zaakcentować ten pierwiastek ludzki.
0: Na wystawie zobaczymy m.in. właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku, wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli Czecha Franciszka Neuzila, uczniowskie prace późniejszych uznanych artystów, a także zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu.
1: Trzeba było iść na kompromisy. Na wystawie mamy bardzo ciekawe przykłady takich właśnie realizacji, natomiast wykonanie ich budzi dzisiaj też uznanie, ponieważ są to obiekty dobrej jakości artystycznej, też takiej technologicznej. No i mamy zarówno ceramiczną opowieść o Leninie na Podhalu i o tym, jak jest przyjmowany przez górali. I mamy bardzo niezwykły obiekt, przepiękną skrzynię, cudownie dekorowaną snycersko. Skrzynię, która była prezentem na urodziny dla Bolesława Bieruta.
0: Z kuratorką wystawy Katarzyną Ucherą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Całą rozmowę o tej niezwykłej wystawie i historii szkoły znajdziecie na naszej stronie internetowej. Początek wernisażu o godzinie 18:00.
3: Radio Alex.

0: Od jutra do najbliższej niedzieli czekają Was utrudnienia w punktach informacji turystycznej oraz centrach edukacji przyrodniczej TPN. Punkt przy ulicy Chałubińskiego 44 będzie czynny, jednak bez telefonicznej obsługi i sklepiku. Centrum przy ulicy Chałubińskiego 42, a jutro i pojutrze będzie działał bez możliwości zakupu biletów na miejscu. Centrum Edukacji Przyrodniczej przy wylocie Doliny Kościeliskiej będzie funkcjonowało bez zmian w zakresie biletów indywidualnych, natomiast ograniczona będzie obsługa grup i działalność sklepiku. Infolinia e-biletowa ma działać bez przeszkód.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio

0: Poczta Polska informuje o możliwych utrudnieniach w doręczaniu przesyłek w związku z całkowitym zamknięciem dla ruchu odcinka drogi zatorem w Poroninie od numeru 7 do 20A. Ze względu na prowadzone prace oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa listonoszom, dostarczanie korespondencji i paczek na tym obszarze może być czasowo utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Poczta Polska przypomina, że awizowane przesyłki oraz wszystkie usługi pocztowe są dostępne w filii pocztowej w Poroninie. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie tych utrudnień do czasu zakończenia prac drogowych.
1: Radio Alex.

0: kamerą odwiedzała odległe miejsca, rejestrowała życie zwykłych ludzi w cieniu wielkiej historii. Fascynował ją świat gór najwyższych. W piątek i w sobotę będzie można obejrzeć filmy Anny Teresy Pietraszak i spotkać się z autorką w Zakopiańskim Centrum Edukacji.
1: Anna Teresa Pietraszak jest reżyserką, dokumentalistką, operatorką filmową, dziennikarką, a jej pasją jest wspinaczka w najwyższych górach świata. W piątek zobaczymy W cieniu Everestu, poruszającą opowieść o Wandzie Rutkiewicz, Za cenę życia, film poświęcony Dobrosławie Miodowi.

0: Kukuczka. Ostatnia wyprawa. W sobotę z kolei odbędzie się projekcja filmów o Afganistanie i Hindukuszu.
1: Początek obu spotkań o godzinie 18:00 mówiła Beata Denis-Jastrzębska.
2: Radio Alex.

0: Maciej Lipina wystąpi z solowym koncertem w zakopiańskiej stacji Kultura już w ten piątek. Artysta przez kilka lat koncertował z założonym przez siebie zespołem Ścigani. Od ponad ćwierć wieku wciela się w rolę Ryśka Rydla w spektaklu pod tytułem Skazany na bluesa na deskach Teatru Śląskiego.
1: Uwielbiam przygodę z teatrem, uwielbiam śpiewanie tych piosenek dżemu, bo to od zawsze był mój ulubiony zespół. Przygoda aktorska to też jest niesamowita sprawa, ale od 8 lat radzę Was moją solową, autorską muzyką, z którą uwielbiam się spotykać z Wami na moich solowych, akustycznych koncertach. Do Zakopanego, do Stacji Kultura przyjadę z koncertem właśnie promującym moje ostatnie wydawnictwo Południowy. Będzie to solowy, akustyczny koncert, pełen opowieści o Śląsku, o rodzinie, o tradycji tego regionu, o zachwycie nad pięknymi rejonami na Śląsku, o tym, jak na Śląsku bardzo kochamy również dobrą muzykę, nie tylko śląską, ale też z południa Stanów Zjednoczonych.
0: Mówił Maciej Lipina. Początek koncertu o godzinie 19.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grill House z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Anna Kruszewska. W Zakopanem odbywa się jubileuszowa 10. edycja projektu Krok Naprzód, poświęcona szkoleniu osób niewidomych i słabowidzących w zakresie bowlingu. Projekt gromadzi w tym roku 32 osoby niewidome i słabowidzące oraz 8 przewodników z całej Polski. Głównym celem jest nauka i doskonalenie gry w bowling, ale program wykracza znacznie poza sam sport. Uczestnicy nie tylko trenują technikę gry i przygotowują się do zawodów, ale także biorą udział w zajęciach promujących aktywny styl życia. W programie znalazły się spacery Nordic Walking, gimnastyka poranna oraz joga pomagająca w regeneracji po treningach. Ważnym elementem projektu jest również integracja społeczna. Organizatorzy umożliwiają uczestnikom poznawanie Podhala i okolic Zakopanego. Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku 15-latków na hulajnodze elektrycznej, do którego doszło na osiedlu Niwa w Nowym Targu. Jak informują mundurowi, ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopak kierujący hulajnogą stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Razem z nim jechała 15-latka. Oboje nie mieli kasków. Nastolatkowie trafili do nowotarskiego szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą chłopak miał blisko promil alkoholu w organizmie. Jest wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok dla zarządu powiatu tatrzańskiego. Podczas ostatniej sesji najpierw zaprezentowano raport o stanie powiatu. Po krótkiej dyskusji radni poparli działania zarządu. Następnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu, co otworzyło drogę do udzielenia absolutorium. Starosta tatrzański Andrzej Skupień podkreślił, że wyłaniający się z raportu obraz powiatu w 2025 roku jest pozytywny, ale nie przesłodzony. Zawsze są bowiem tematy, nad którymi warto jeszcze pracować. Punkt z nielegalnym hazardem w Nowym Targu zlikwidowany przez policję i Krajową Administrację Skarbową. Podczas działań zabezpieczono 8 automatów wykorzystywanych do organizowania nielegalnych gier. W lokalu było też 5 osób uczestniczących w grach, które zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy KAS. Służby przypominają, że korzystanie z nielegalnych automatów nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem skarbowym. Odpowiedzialność mogą ponosić zarówno organizatorzy takiej działalności, jak i osoby biorące udział w nielegalnych grach. Sprawa nie została jeszcze zakończona. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wyjaśniają wszystkie okoliczności działalności zlikwidowanego punktu.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Błoto na drogach, jazda bez uprawnień i wtargnięcia na prywatne tereny. To najczęstsze przewinienia kierowców quadów w powiecie tatrzańskim. Policjanci wraz ze strażnikami gminnymi prowadzą wzmożone kontrole osób poruszających się pojazdami terenowymi. To odpowiedź na liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące niszczenia prywatnych działek i terenów zielonych. Podczas działań funkcjonariusze wykorzystają specjalistyczne pojazdy terenowe, nieoznakowane radiowozy oraz drony. Sprawdzają m.in. uprawnienia kierujących, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów oraz miejsca, po których poruszają się quady. Za ponad 266 tysięcy złotych Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem kupiło obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza, portret Marii Witkiewiczówny. To wczesna praca artysty wykonana techniką olejną. Przedstawia jego krewną Marię Witkiewiczównę związaną z Zakopanem. Jak podkreśla muzeum, obraz ma dużą wartość historyczną i artystyczną. Stanowi też uzupełnienie jego zbiorów dotyczących Zakopanego i sagi rodu Witkiewiczów. Zakup został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Muzeów. Policjanci z Nowego Targu zatrzymali 40-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Podczas przeszukania jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 320 gramów marihuany. Jak ustalili śledczy, narkotyk pochodził z nielegalnej uprawy prowadzonej przez mężczyznę. Na posesji znaleziono także 3 krzewy konopi w początkowej fazie wzrostu. 40-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, ich wytwarzania oraz nielegalnej uprawy konopi. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe. Zmieniamy temat. Ratownicy GOPR ponownie apelują o ostrożność na górskich szlakach. W Pieninach jest ślisko, a chwila nieuwagi może skończyć się kontuzją. Przekonała się o tym 14-letnia turystka, która w rejonie Polany Pieniny poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego. Ratownicy udzielili jej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę bliskich. GOPR przypomina, że przed wyjściem w góry warto zadbać o odpowiednie obuwie z dobrą podeszwą i bieżnikiem. Buty miejskie czy śliskie podeszwy znacząco zwiększają ryzyko upadku i poważnych urazów. Poczta Polska informuje o możliwych utrudnieniach w doręczaniu przesyłek w związku z całkowitym zamknięciem dla ruchu odcinka drogi zatorem w Poroninie od numeru 7 do 20A. Ze względu na prowadzone prace oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa listonoszom, doręczanie korespondencji i paczek na tym obszarze może być czasowo utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Poczta Polska przypomina, że awizowane przesyłki oraz wszystkie usługi pocztowe są dostępne w filii pocztowej w Poroninie. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie tych utrudnień do czasu zakończenia prac drogowych. W willi Okrza, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Nasza Rzecz, 150 lat od założenia szkoły snycerskiej w Zakopanem. Na wystawie zobaczymy m.in. właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku, wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli. Uczniowskie prace późniejszych uznanych artystów, a także zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu.
2: Na pewno fenomenem jest jakość tego, co tutaj powstawało. Natomiast chcemy też bardzo mocno zaakcentować ten pierwiastek ludzki, bo gdyby nie ludzie, ich talenty, ich wytrwałość i właśnie ten entuzjazm, wiara w to, że warto, że trzeba, to szkoły by nie było i nie byłoby tej trwałości, tak no półtora wieku historii, nie tradycji. To nie jest przeszłość, to jest cały czas teraźniejszość i przyszłość. I to są ludzie. Kiedy w Zakopanem rozmawia się, kiedy się rozmawia z, na przykład ze studentami rzeźby w Warszawie, w Krakowie i przyznają się, że są z Zakopanego, że są po szkole imienia Antoniego Kenara, od razu zapalają się błyski w oczach i od razu wszyscy wiemy, o czym mówimy. To jest taki etos, taka duma, a jednocześnie też podejrzewam, że rodzaj zobowiązania do tego, że jest się człowiekiem, który wywodzi się, no czy to z liceum plastycznego, czy ze szkoły budowlanej, bo obie te szkoły są spadkobierczyniami szkoły snycerskiej i szkoły przemysłu drzewnego, że jeżeli wyszło się z takiego miejsca, to to zobowiązuje. I to jest ten niezwykły etos, który ja dostrzegam w tej szkole od samego początku. Różnie się mówiło o tych kolejnych okresach działalności szkoły, austro-węgierskim, później międzywojennym, wiadomo, jak okres austro-węgierski, to Stanisław Witkiewicz senior, który niezwykle utyskiwał, że szkoła nie jest polska i że styl zakopiański to nie styl tyrolski. Ale dzisiaj powinniśmy patrzeć na to z dużego dystansu i z dużo mniejszymi takimi emocjami, prawda, z większym obiektywizmem. I mnie zawsze niezwykle urzekają właśnie te biografie ludzkie. To, że taki Neuwirth, pierwszy dyrektor Czech, przyjeżdża do Zakopanego, no wybaczcie Państwo, nie była to metropolia. On przyjechał i żył, i mieszkał, i ciężko pracował, naprawdę w niełatwych warunkach. Zakochał się w tym miejscu, zakochał się w drewnie, w tym, co tu się działo, zakochał się w Tatrach i zakochał się w kobiecie. I razem z tą swoją żoną oboje pracowali tutaj no właśnie nad wychowaniem, nad edukacją, ona dziewcząt, on chłopców. I to jest niezwykłe. Ja myślę, że to, nie myślę, jestem przekonana, że to wymagało ogromnego hartu ducha i właśnie takiego etosu społecznikowskiego. To była taka praca u podstaw. I ci kolejni dyrektorzy, bez względu, dla mnie bez względu na to, czy to byli Czesi, Węgrzy, czy w końcu Polacy, byli w tym sensie do siebie podobni i wkładali tu dużo serca, zaangażowania i takiej miłości do tych ludzi i do tego rzemiosła.
3: Jeśli już mówimy o historii szkoły, to jak udało się przetrwać szkole ten okres powojenny, po II wojnie światowej, okres komunizmu? To są czasy, zdaje się, właśnie kiedy Kenar zaczyna tutaj uczyć w szkole.
2: No ja bym jeszcze wspomniała czasy wojenne, bo to są też takie momenty, o których my trochę mało wiemy, a przede wszystkim chyba chcemy zapomnieć.
0: Z kuratorką wystawy Katarzyną Ucherą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Całą rozmowę o tej niezwykłej wystawie i historii sztuki znajdziecie na radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: W kalendarzu 18 czerwca jest 22 czas na wiadomości.
8: Dwie kobiety usłyszały zarzuty w sprawie przetrzymywania bliźniaków przez kilkanaście lat w zamknięciu.
9: Do tej sytuacji miało dojść we wsi niedaleko Suwałk.
8: Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co wiadomo w tej sprawie?
10: Kobieta i mężczyzna, którzy obecnie mają blisko 50 lat, mieli być przez co najmniej kilkanaście lat przetrzymywani w zamknięciu przez swoją matkę i siostrę. Wychodzili tylko na teren gospodarstwa. Według moich nieoficjalnych informacji ich izolacja mogła być dłuższa. Trwać nawet 30 lat i zacząć się tuż po skończeniu przez nich podstawówki. Śledczy przedstawili dzisiaj zarzuty dwóm kobietom. Grozi im do 8 lat więzienia. W śledztwie ustalono, że miały zaniedbywać potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne pokrzywdzonych. Dorosłe już bliźniaki przebywają obecnie w szpitalu psychiatrycznym.
8: Od początku piłkarskiego mundialu w USA służby przechwyciły już ponad 50 dronów, które pojawiły się po pobliżu stadionów i stref kibica.
9: Tylko w Kansas City w ciągu jednego dnia unieszkodliwiono 8 takich maszyn.
8: Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa wprowadziła zakaz lotów dronów nad obiektami mundialowymi i fanzonami ze względów bezpieczeństwa.
9: Obawy dotyczą m.in. możliwości wykorzystania dronów do zakłócania imprez masowych lub prowadzenia nielegalnej obserwacji.
8: W najbliższy weekend temperatura w Paryżu ma sięgnąć 40 stopni Celsjusza.
9: A poniedziałek może być według synoptyków najbardziej upalnym dniem w całej historii tego kraju, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
11: Władze Paryża apelują do turystów i mieszkańców, by zachowali ostrożność. Pili dużo napojów bezalkoholowych, unikali wysiłków fizycznych w słonecznym żarze, używali kremów przeciwsłonecznych itd. Według synoptyków z francuskiego Instytutu Meteorologicznego Meteo France największy problem polega na tym, że na razie nie widać końca tej rekordowej fali upałów. Co najmniej przez cały przyszły tydzień temperatura w Paryżu ma wynosić od 33 do 40 stopni Celsjusza. W niektórych regionach Francji może przekraczać 40 stopni. Piję dużo wody, spryskuję wodą twarz i ramiona oraz szukam cienia, tłumaczy mi młody paryżanin.
8: W Polsce to też będzie bardzo ciepły weekend.
9: No, na szczęście nie aż tak.
8: W wielu miejscach w kraju będzie jednak 30 na termometrach.
12: Czesi tylko zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1 w grupie A piłkarskiego mundialu. Na gola Sadilka z pierwszej połowy odpowiedział z rzutu karnego Tybocho Mokena.
7: Noc w Zakopanem zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą około 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu. Jutro w Zakopanem i na Podhalu spodziewane są okresy słońca, ale także przelotne opady i lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie około 25 stopni. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: melodia. Doi nu tek, tajn če sobě, ka melodia.
1: Radio Ale.